0: Melo Radio.
1: Chcę być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

To jest Meloradio Warszawa.

Spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

Róg łóżka, o który zahaczyłeś stopy małym palcem. Ten budzik, który zawsze dzwoni o godzinę za wcześnie. Chusteczka zwinięta w kieszeni tej jednej pary spodni w pralce. Dla makawy, którą rozlałeś na białym t

ruch łóżka, o który zahaczyłeś stopy małym palcem. Ten budzik, który zawsze dzwoni o godzinę za wcześnie. Chusteczka zwinięta w kieszeni tej jednej.

0: belu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny w środę.
3: Tak.
0: Słucham.

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: moich porażek sumę, hej.
1: Dorastałem tam, gdzie razem ze mną wyrósł grzyb na ścianie, więc nie szukaj nas na ściankach, galak, salonach, dywanie. Na tej samej ścianie w domu mamy, powiesimy diament, choć to dalej tylko sposób.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Super weekend, znajomy mi grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybko i kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Lidlie. A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
5: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
4: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
6: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl. Bo w Media
7: Expert taniej masz. To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin, napędzany potrzebami rodziny.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
10: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
9: Uuu, pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
10: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
9: O, pyszna zapiekanka.
10: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
9: To rozumiem.
10: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Ło, widzisz to co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Buł w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii miała być jedna doniczka,
16: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: 18,47,12.
19: Co liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
19: To ja też chcę!
18: 24,30.
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Po reklamie. Autopromocja.
16: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyry ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10.

0: Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
1: Katarzyna Radziniewska, zapraszam Was na kolejny magazyn Po drodze Moto Warszawa. A dziś w magazynie będzie relacja z wydarzenia wyjątkowego, motocyklowego, ale też charytatywnego. A jest ze mną koordynator tego wydarzenia. To wydarzenie to oczywiście finał Moto Serca.
2: Witajcie, Kogut Steel Roses MC Warszawa. 18. edycja Moto Serca. Jesteśmy już pełnoletni. Jesteśmy przeszczęśliwi, że tak dzisiaj dopisało nam dużo ludzi. Jak widzisz, cały Park Brudnowski w dzieciakach, rodzice

0: prawie 44 tysiące litrów. To jest ogromna ilość, wręcz niewyobrażalna. Nawet trudno mi jest w tym momencie pomyśleć, jak wielu ludziom pomogliśmy dzięki tej krwi, jak wiele istnień zostało uratowanych. Robimy to, bo lubimy. Robimy to, bo jest to coś dobrego. Jako Kongres Klubów Motocyklowych i motocykliści zrzeszeni w tym kongresie uczestniczymy w takiej imprezie w 80 miastach w Polsce. Także no, rozmach duży. Tak jak powiedziałem, robimy to zupełnie charytatywnie. Jest to z potrzeby serca. Robimy coś, czego nie robią inni. No bo jak wiecie, krwi nie da się wyprodukować, krwi nie da się przez maszynę zrobić syntetycznej. Trzeba ją po prostu oddać, żeby można się z kimś podzielić, komuś, kto to bardzo potrzebuje tej krwi. Cały zamysł 18-17 lat temu był taki, aby zbierać krew dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz dla dzieci. A ponieważ troszeczkę nam się to rozrosło i teraz już naprawdę idzie grubo.
1: Gdzie okiem sięgnąć, mnóstwo rodzin z dziećmi, mnóstwo ludzi i kolejki do poboru krwi, do krwiobusa. Pamiętasz pierwszą akcję?
0: Nie, to już tak dawno było, nie pamiętam.
1: Ale pewnie zaczynało się skromnie.
0: Zaczynało się skromnie, jakiś jeden krwiobus, trochę ludzi, trochę motocykli. No ale wiesz co, to tak poszło samo po prostu. Dzięki temu, że inne kluby dołączały do nas i szukali sponsorów, szukali ludzi, którzy nas w jakiś sposób wesprą, no poszło grubo.
1: Powiedz, co tu dzisiaj mamy? No bo wiadomo, że najważniejsza sprawa jest krwiobus, gdzie można oddać krew, ale oprócz tego też różne inne atrakcje, żeby te rodziny z dzieciakami przyciągnąć.
0: Tak, oczywiście. Słuchaj, jest rzecz bardzo istotna. Każdy, kto przyjdzie i odda krew, dostaje kupon. Ten kupon obliguje nie tylko do tego, że dostajesz prezencik w postaci jakichś gadżetów motosercowych. Ten kupon będzie uczestniczył w losowaniu głównej nagrody. A dzisiaj główną nagrodą jest piękny skuter Hondy, który to dzięki uprzejmości Honda Rawski został ufundowany. Także bajka po prostu, bajka.
1: Jeżeli chodzi o atrakcje, widzę, że tutaj sporo osób ogląda wóz Państwowej Straży Pożarnej.
0: Zawsze na nich można liczyć, oni są z nami zawsze. No, furorę robią wozy strażackie, których na co dzień nie możesz dotknąć w środku, nie możesz wsiąść, nie możesz obejrzeć, bo niestety nie ma takiej opcji. A tu dzisiaj tak, będzie pokaz udzielania pierwszej pomocy.
1: Dodajmy, kto robi ten podcast.
0: No, Fundacja Jednym Śladem, jak zawsze, no, są doskonali. No, jest mnóstwo atrakcji.
1: Wiadomo, dla dzieciaków dmuchańce i tak dalej, ale można też podejść do namiotów poszczególnych klubów i porozmawiać po prostu z wami, popytać, dowiedzieć się trochę, jak to klubowe życie wygląda.
0: Chyba jedyna taka okazja.
1: No i można też zobaczyć maszyny, jakimi przyjechali.
0: No tak, jak widzisz, jest mnóstwo motocykli, piękne motocykle. Można zrobić sobie zdjęcie, można porozmawiać, można się dopytać i jesteśmy otwarci, także no, zapraszamy.
1: A zapraszał Kogut z klubu Steel Roses MC.
0: Dziękuję serdecznie.
1: A ja teraz z mikrofonem jestem w całym sercu motoserca. Tak jak zapewne słyszycie w tle scena, a obok namiot motoserce.pl jest ze mną moja imienniczka Katarzyna. Witaj Kasiu, opowiedz mi, co tutaj jest, bo widzę różne pudła, różne torby. Co tutaj macie?
2: Tak, my tutaj dowodzimy. Jesteśmy klubem damskim Queens of Roads. Pomagamy tutaj w zorganizowaniu prezentów dla krwiodawców. Są również prezenty dla dzieci, upominki, plakaty, naklejki, kupony na watę cukrową za darmo oczywiście dla dzieciaków. Prowadzimy tutaj całe, mamy tu centrum dowodzenia, skąd krwiodawcy przychodząc do nas z kuponem z krwiobusu otrzymują przepiękny upominek w postaci koszulek, znaczków, kubeczków, smyczy. No i my tutaj tym zawiadujemy.
1: Przedstaw tutaj całą ekipę, którą teraz widzę i która tak ciężko pracuje, wydaje różne kupony i tak dalej, i tak dalej.
2: Tutaj jestem tak, ja Kaśka, jest moja koleżanka Kasia z Sosnowca, jest Jola z Krakowa, jest Monisia

0: Centrum z Białej Podlaskiej. Jest Katarzyna, nasza pani prezydent ze Skarżyska. Ja jestem z Warszawy. No i Madzia jeszcze też z Warszawy. Także jest tutaj nas sporo. Jest Jano z Borutów, jest Marcel z Igielsów, jest Robert z Igielsów, którzy też nam bardzo tutaj pomagają dźwigać ciężkie kartony.
1: No, czyli można powiedzieć motocyklowe towarzystwo z całej Polski.
0: Tak, dokładnie. My jesteśmy klubem z całej Polski, akurat damskim, żeńskim klubem.
1: Po raz który jesteś tutaj w Centrum Dowodzenia?
0: Ósmy rok.
1: Ósmy rok. I powiedz mi, Kasiu, czy się te twarze powtarzają tych osób, które przyszły tutaj krew oddawać?
0: Tak, oczywiście. Nawet dzisiaj była dziewczyna, z którą się widziałyśmy 2 lata temu, 3 lata temu, była w tym roku. No i oczywiście powiedziała, że będzie też w następnym roku. Także widujemy się z krwiodawcami tymi samymi, ale też jest bardzo dużo nowych osób, nowych twarzy. Także cieszymy się bardzo. Dokładnie. Także cieszymy się, że frekwencja jest. Mamy nadzieję, że jeszcze do tej godziny 15 jeszcze będzie więcej tych kuponów i uczestników, że tak powiem, całej akcji.
1: Super, dziękuję Ci bardzo, Kasiu, za rozmowę. Idę rozmawiać dalej, bo sporo się tutaj dzieje. Dzięki.
0: Super, bardzo dziękuję również.
1: Jestem przy namiocie zaprzyjaźnionego klubu Vulcaneria MC Poland. Są ze mną
2: Maciek Szymański, road kapitan.
3: Smoku, sekretarz nacjonalny.
1: Jesteście już z tą akcją od wielu, wielu, wielu lat. Niech każdy z Was powie, co Was w tej akcji najbardziej, no, urzeka.
2: No, jest to pełnoletnia akcja, bo właśnie mamy w tym roku 18. rocznicę. 18. raz organizujemy Motoserce. No jest to coś, co ważne jest dla nas, bo każdy z nas miał kogoś, kto potrzebował tej krwi. I czasami jest tak, jak w moim przypadku, zdrowotnych nie mogę oddawać krwi, ale chociaż się angażuję w organizację tej akcji. Natomiast dzisiaj udało mi się przewozić swojego syna i mój syn oddał krew po raz pierwszy. Także w drugim pokoleniu Motoserce już bije.
3: To jest coś, co jakby łączy wszystkich, niezależnie od poglądów, od tego, co myślą, co wyznają, to wszystko jakby jest w jednym celu. Krwi nie da się wyprodukować, jest ona niezbędna do zapewnienia ludziom życia, więc jakby wszyscy jesteśmy tutaj w tym celu i to nas łączy.
1: Powiedzmy też o tym, że Motoserce to nie tylko dziś finał, ale też przygotowania tak naprawdę przez cały rok, a także różne wydarzenia, które są do Motoserca wstępem i które jakby odbywają się w ramach tej akcji. Niedawno takie wydarzenie było.
3: Tak, niedawno mieliśmy w zaprzyjaźnionym tutaj klubie z Kongresu Polskich Klubów Motocyklowych w Clubhouse Steel Roses MC Poland w Warszawie. Była 8 maja impreza, na której wspieraliśmy jednego z naszych braci kongresowych, a dokładnie mówiąc jego syna, gdzie zbieraliśmy na niego jakieś tam datki na jego leczenie i jakby na to, żeby mógł się rozwijać i tak jak w pełni normalne, zdrowe dziecko, żeby coś mu jakoś tam zapewnić i wspomóc.
2: Podczas tej zbiórki robiliśmy licytacje charytatywne. Została bardzo duża kwota, o której nie będziemy już tutaj mówić, jakby, bo to nie zupełnie nie chodzi o pieniądze, ale wsparcie naprawdę na kilkanaście miesięcy leczenia dla tego młodego człowieka będzie. Więc te akcje będziemy powtarzali na pewno co roku będziemy mieli, tak jak w ubiegłych latach, będziemy mieli inne dziecko pod opieką. Natomiast to, co jest ważne, Motoserce bije w całej Polsce, to jest kilkadziesiąt akcji, kilkadziesiąt zbiórek, kilkadziesiąt imprez charytatywnych w skali roku. Także praktycznie w każdym mieście, w którym działa klub kongresowy, można zobaczyć logotyp Motoserca i można tą krew oddać w ramach tej akcji.
1: Dziękuję Wam bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
3: Dzięki, trzymajcie się.
1: No i oczywiście na Motosercu, jak co roku, Fundacja Jednym Śladem.
4: Witajcie, Paweł Szpala, Fundacja Jednym Śladem. Tak jak powiedziałaś, jak jest Motoserce, to jest Fundacja Jednym Śladem. Jesteśmy tu zawsze, trochę współtworzymy tą imprezę w Warszawie, więc tak, jesteśmy, zapraszamy Was tutaj. My jako fundacja, która próbuje coś tam robić w ratownictwie, staramy się ludziom trochę to ratownictwo pokazywać i trochę tych ludzi do tego ratownictwa i do pierwszej pomocy namawiać. No to mamy tutaj parę rzeczy. Mamy stanowiska do ćwiczenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, pokazujemy, jak działają defibrylatory, mamy treningowe defibrylatory, promujemy tutaj też kamizelki zabezpieczające motocyklistów, tak zwane aktywne kamizelki z poduszkami powietrznymi.
1: A taką kamizelkę w zeszłym roku na mnie wysadziliście, tak?
4: Wysadziliśmy, to troszkę dużo powiedziane, tak zadziałała na tobie ta kamizelka. bo tutaj wbrew pozorom nie ma żadnych materiałów wybuchowych, ale robi wrażenie, natomiast kapitalnie zabezpiecza motocyklistę, więc jak chcecie taką kamizelkę zobaczyć, zapraszamy do nas, mamy demonstracyjne, można sobie to założyć. Sama możesz powiedzieć, że to robi efekt dopiero jak...
1: Robi efekt, oczywiście. Ja jeszcze dodam, że oczywiście tutaj na tych fantomach można poćwiczyć, ale są tutaj nie tylko fantomy dorosłych osób.
4: Mamy fantomy też dziecięce dla osób nieletnich, dla niemowląt, bo ta resuscytacja troszkę się różni. Staramy się pokazać każdy aspekt takiej resuscytacji. Tak, w zeszłym roku mieliśmy nawet fantom psa i mogliśmy pokazać resuscytację psa, ale akurat no, w tym roku tego nie mamy.
1: Ale to też ciekawostka i właściciele czworonogów na pewno są zainteresowani, jak udzielić w razie czego pomocy swojemu psiakowi. Oczywiście odwracając się w drugą stronę, mamy wasze, można powiedzieć, narzędzia pracy też, czyli mamy wasze ratownicze ambulanse.
4: Tak, choć określenie narzędzia pracy nie są tutaj najlepsze, bo praca jako taka znamionuje otrzymywanie wynagrodzenia, a my jesteśmy wolontariuszami, ale tak, mamy tutaj ze sobą nasze motoambulanse, na których wozimy krew, na których zabezpieczamy imprezy. A tak, chcemy, żeby je ludzie zobaczyli. Dzieciaki bardzo lubią sobie na nie włazić, robić zdjęcia, jest to dla nich też atrakcja, one są ładne, odblaskowe.
1: No tak, kolory z daleka widać, no i tak ma być, żeby was było na drodze widać z daleka.
4: Tak, bardzo chcemy, żeby nas było widać i żeby wszyscy kierowcy zwracali na nas uwagę, bo jak jeździmy czasami na tak zwanych bombach, wożąc krew albo działając, to no, zależy nam też na naszym bezpieczeństwie, więc tak, te nasze motocykle muszą być bardzo wyraźne.
1: I teraz, drodzy słuchacze, jestem przy alejce, gdzie mamy rządek mobilnych punktów poboru krwi. Jest tutaj kolejka chętnych, którzy czekają na oddanie krwi. Po raz który?
5: O, już nie wiem, powyżej 10. Co najmniej. Zawsze staram się uczestniczyć, jeżeli jest gdzieś czy w pracy, albo na takich festynach. Trochę wygodniej, bo nie trzeba jechać specjalnie do centrum, więc jest.
1: A ile już krwi oddałeś?
5: 6 litrów ponad.
1: Ach, tutaj mamy rodzinkę całą. Przedstawisz?
6: Tata z Zuzią. No i my pierwszy raz tak na festynie próbujemy oddać. Zobaczmy, jak nam wyjdzie.
1: A jak się tobie, Zuzi, podoba dzisiaj?
7: Bardzo mi się podoba.
1: A co najbardziej, motocykle?
7: Malowanie buzi.
6: Dopiero musimy iść.
1: No, ale na pewno pójdziecie. W takim razie dziękuję wam bardzo. A tutaj mamy osobę, która już krew oddała.
8: No niestety podwyższone białe krwinki, więc dzisiaj się nie udało.
1: Ach, nie udało się, ale powiedz mi, co w ogóle o tej akcji sądzisz?
8: Bardzo fajnie, że takie akcje są w całej Polsce w tym roku, w Motoserce, więc jak najbardziej zapraszam i zachęcam.
1: I tak jak słyszycie w tle, oczywiście nieodłącznym elementem Motoserca są też koncerty. I tak było też w tym roku. I tak w bardzo, bardzo dużym skrócie było podczas tegorocznego finału Motoserca, a to, co najważniejsze w tym wydarzeniu, czyli zbiórka krwi, zakończyła się również bardzo dobrym wynikiem, bo podczas Motoserca w Parku Brutnowskim udało się zebrać blisko 50 litrów krwi. I w tym magazynie to już wszystko, a ja dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnym magazynie Po Drodze Moto Warszawa.
9: Po drodze, po drodze, po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa. W Meloradiu
1: Warszawa. Katarzyna Radzimirska, zapraszam was na kolejny magazyn Po Drodze Moto Warszawa, a w nim na początek o ważnych drogowych inwestycjach, a później coś dla miłośników kolei i relacja z obchodów dziesięciolecia stacji muzeum. Zapraszam.
9: Moto inwestycje.
1: Poniedziałek, pierwszy dzień czerwca, przyniósł ważne zmiany w organizacji ruchu na rondzie w ciągu drogi krajowej 61 i drogi wojewódzkiej 631 w Zegrzu Południowym. Na nowo otwartym rondzie kierowcy mogą przejechać z Zegrza Południowego do Wieliszewa i w kierunku odwrotnym bez możliwości zawracania. Obowiązuje też ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. A od 2 czerwca zmiana organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej 631 w kierunku Nieporętu.
10: Dla potrzeb wykonania docelowego układu i konstrukcji drogi na styku z istniejącą nawierzchnią DW631, czyli ulicą Zegrzyńską, skorygowana zostanie geometria tymczasowego objazdu. Rozwiązania te są tymczasowe, a ich celem jest minimalizacja utrudnień do momentu dopuszczenia do ruchu ciągu głównego drogi krajowej nr 61.
1: Mówiła Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. I pozostajemy jeszcze przez chwilę przy drogowych inwestycjach. podpisano umowę na wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do wydania decyzji środowiskowej dla wschodniej obwodnicy Warszawy. To w ciągu drogi ekspresowej S17. To ostatni około 16-kilometrowy odcinek, który umożliwi domknięcie warszawskiego węzła drogowego.
10: Umowę na pracę przygotowawczą wartości ponad 7,4 miliona złotych podpisaliśmy z Biurem Projektowo-Badawczym Drogi Mostów Transprojekt Warszawa. Wykonawca na opracowanie dokumentacji ma 48 miesięcy. Przy sprawnym przebiegu procesu projektowania oraz pozyskaniu niezbędnych uzgodnień i decyzji dokumentacja będzie gotowa w 2030 roku. Zadaniem projektanta jest opracowanie propozycji przebiegu wschodniej obwodnicy Warszawy oraz przygotowanie materiałów do wniosku o decyzję środowiskową. Przeanalizowane zostaną możliwe warianty przebiegu nowej trasy z naciskiem na rozwiązania tunelowe. Pod uwagę będą brane nowoczesne technologie oraz dotychczasowe doświadczenia. Konsekwencją prac będzie wskazanie najkorzystniejszego pod kątem technicznym, społecznym, środowiskowym i ekonomicznym przebiegu trasy. Wykonawca przeprowadzi również szczegółowe badania warunków geologicznych. W trakcie prowadzenia prac projektowych zorganizujemy m.in. spotkania informacyjne. Będzie to czas na składanie wniosków do zaproponowanych rozwiązań. Weźmiemy pod uwagę opinię społeczeństwa, a projektanci przeanalizują wszystkie zgłoszenia. Po wykonaniu analizy wielokryterialnej złożymy do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie nowy wniosek o decyzję środowiskową. Szacujemy, że stanie się to w 2028 roku. Wydana decyzja wskaże nam wariant, dla którego opracowane zostaną szczegółowe rozwiązania techniczne. Kolejnymi krokami będzie wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę i roboty budowlane w terenie. Przy sprawnym przebiegu prac projektowych i uzyskaniu niezbędnych opinii, uzgodnień oraz decyzji szacowane lata realizacji robót budowlanych to 2036-2038.
1: A teraz w magazynie zmieniamy temat.
9: Odwiedziliśmy z mikrofonem.
1: Tak jak wspominałam, teraz w magazynie relacja z jubileuszu 10-lecia stacji muzeum. Jest ze mną dyrektor stacji muzeum Emilia Oleksiak. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
1: Dziś wyjątkowy dzień i ogromne, wielkie święto miłośników kolei. Jakie atrakcje od rana i co się tutaj jeszcze dzisiaj będzie działo?
11: Tak, dzisiaj jest nasze święto, mamy rok jubileuszowy, 10-lecie stacji muzeum, ale również 40-lecie naszego oddziału Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sokaczewie. Dziś świętujemy tu na Warszawie Głównej. Nasze świętowanie rozpoczął specjalny przejazd jubileuszowy, który wyprowadził przepiękny parowóz. A tu już u nas w stacji muzeum czekają różne warsztaty, tort urodzinowy, ale również koncert zespołu Poparzeni Kawą.
1: Taki jubileusz to także okazja do podsumowania. Pani zdaniem, co jest największym sukcesem i plusem stacji muzeum?
11: Największym plusem powiedziałabym chyba, że jest zespół stacji muzeum, bo to są prawdziwi pasjonaci i stacja muzeum to dla nich coś więcej niż praca. Więc jest ogromna przyjemność z nimi pracować. Cały czas tworzymy coś nowego, zmieniamy stację muzeum, tak aby pokazywać nie tylko historię kolejnictwa, ale również naukę i technikę. No i takim sukcesem jest chyba to, że odwiedza nas bardzo dużo osób, mam bardzo dużo zwiedzających, ale też mamy takich swoich stałych miłośników, którzy bardzo często są u nas.
1: To w takim razie jeszcze jakie największe wyzwanie przed stacją muzeum?
11: Przed stacją muzeum no, z pewnością dalszy rozwój, żebyśmy mogli jak najwięcej taboru zgromadzić, odrestaurować, bo to są bardzo ciężkie zadania, trudne i bardzo budżetowe, ale także no to, żeby jak najwięcej osób nas odwiedzało i żebyśmy wspaniałe projekty mogli prowadzić.
1: I tego oczywiście życzę. Ja przypomnę, rozmawiałam z dyrektor stacji muzeum Emilią Oleksiak. Dziękuję pani bardzo.
11: Dziękuję bardzo.
1: Na jubileuszu 10-lecia stacji muzeum mnóstwo rodzin z dziećmi, prawdziwe tłumy miłośników kolei i taki miłośnik kolei jest też obok mnie.
12: Grzegorz Moczulski, Fundacja Grupy PKP i Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei. Za chwilę przyjedzie parowóz pod parą, to Y2911, hałabówka, najmilszy parowóz dla miłośników. Parowóz jest zabytkowy, z kansem też jest zabytkowy, mieli go zamknąć, ale my żeśmy go uratowali.
1: A za nami też wyjątkowy pociąg.
12: Jest lokomotywa 60 lat na torach. Lokomotywa się nazywa Czesio, 60 lat na torach jeździ.
1: Jest ze mną osoba, która o tej konkretnie lokomotywie zwanej Czesiem, tak pieszczotliwie, wie myślę, że wszystko.
13: Anatol Noskowicz, były naczelnik lokomotywowni na Olszynce Grochowskiej. W zasadzie byłem zastępcą, bo były takie czasy, że byłem niepartyjny, w związku z tym nie mogłem być naczelnikiem. Ale był czas, że miałem okazję pokazać się, co umiem. Mój naczelnik zarządzał tylko sprawy administracyjne, a ja właśnie lokomotywami tymi się opiekowałem. Za moich czasów, to były lata 70., 74., 5., bo w 72 roku ta lokomotywownia się przeniosła. Ja zapracowałem od 73. Te lokomotywy były odsyłane do zakładów naprawczych w Gdańsku, bo tam zakłady naprawcze się specjalizowały w tych zakupach, lokomotywach. I były przerabiane na lokomotywy EP-05 i dostawały prędkość 160 na godzinę. I jeździły później, bo takie były wymogi, nie było takich pociągów, lokomotyw. W związku z tym przerabiali to i one spokojnie tam pracowały. Przeważnie jeździły do Czechosłowacji, bo był taki pociąg specjalny, hutnik, nie hutnik. W każdym razie było porozumienie między lokomotywowniami Warszawa, Olszynka, Grochowska i lokomotywownią Praga czeska. I te lokomotywy czeskie do nas przyjeżdżały. Mówiło się wtedy, że Gwiazda przyjeżdża, a nasza lokomotywa jechała aż do Pragi czeskiej. Natomiast wymiana maszynistów była w Petrowicach, bo Zebrzydowice to stacja graniczna, a Petrowice jest po tamtej stronie. W związku z tym te lokomotywy, taka była wymiana.
1: Państwo, widzę, cała rodzina też czeka, rozumiem, że na wjazd parowozu.
14: To tak, to jest mój tato Tomasz i moja mama Dorota.
1: A ty jak masz na imię?
14: Michał.
1: Michale, jesteś miłośnikiem kolei?
14: Dokładnie tak.
1: A jak to się zaczęło u ciebie?
14: O Jezu, od dziecka rodzice mi prowadzali na przejazd kolejowy obok torów praktycznie, bo mieszkamy możliwe 100 metrów od torów, czy tam 200, nie więcej. Normalnie przez las przechodzę i mam tory, nie? Pociągi ciągle słyszę, ciągle trąbią, no fajna frajda, nie? O, gdzie ja właśnie nie byłem, ja wszędzie jeżdżę. W sumie tak zajawka mi się pojawiła 2 lata temu i tak znowu od 13 roku tak zacząłem już jeździć w sumie sam.
1: Gdzie już
14: byłem? Gdzie ja nie byłem? No to w sumie gdzie? Gdańsk, Budapeszt, Ostrawa. No w sumie wszędzie na takich dużych miastach. Wszystkie takie Wrocław, Poznań.
1: Kolejny miłośnik kolei?
15: Oczywiście. Nazywam się Kuba, bardzo mi miło. No i jestem tutaj, bo właśnie chciałem zobaczyć Czesia oraz parowóz, który przyjedzie ze Skierniewic.
1: A u ciebie jak się ta miłość do kolei zaczęła?
15: Szczerze powiedziawszy, jako 4-latek jeździłem z rodzicami na wschodni, żeby oglądać, tam też z dziadkiem jechałem, czy przejechać na ochotę. No, z koleją jest związane całe moje dzieciństwo.
1: I przyszłość też planujesz związać z koleją?
15: Możliwe, że tak.
1: Dzień dobry, chciałam zapytać, jak wrażenia po takiej wyjątkowej wycieczce?
16: Niesamowite, naprawdę mega fajna wycieczka, zwłaszcza dla miłośnika kolei miejskich.
17: Bardzo fajnie, bardzo rzadki pociąg i bardzo dobry.
1: To przedstaw się, przedstaw mamę, powiedz, ile masz lat?
17: 9 lat mam, nazywam się Bartek, moja mama się nazywa Magda.
1: A skąd przyjechaliście?
17: Z Warszawy.
1: Okej, z Warszawy i bardzo interesujesz się takimi pociągami, lokomotywami?
17: Tak.
1: Pierwszy raz jechałeś takim pociągiem?
17: Nie, ale inny pociąg z Sochaczewa inaczej wyglądał, też retro.
18: Wspaniałe wrażenie, dobre. Przypomina się, przypominają się stare czasy. Że ja jeździłem takim pociągiem.
1: To pan pracował jako maszynista?
18: Nie. Jeździłem, korzystałem z takich pociągów.
1: Czyli budzi wspomnienia.
18: Budzi wspomnienia, tak.
19: To miejsce, szanowni państwo, tętni życie. Przez ostatnią dekadę stację muzeum, proszę sobie wyobrazić, odwiedziło ponad 1 100 000 gości. W górach muzeum znajduje się dziś ponad 8 000 eksponatów.
20: przygotowano aż 145 wystaw czasowych. Ogromną rolę także w tej dodatkowej przestrzeni pełni i odgrywa edukacja. Odbyło się ponad 7 tysięcy warsztatów i lekcji muzealnych, dzięki którym najmłodsi mogli poznawać historię Korei w sposób i inspirujący, ale także i nowoczesny.
1: Podczas jubileuszu stacji muzeum jedną z atrakcji była możliwość zwiedzenia różnych eksponatów. Na przykład tutaj możemy zwiedzić
21: salonkę tak zwaną Bieruta.
1: Dużo osób dzisiaj chętnych chciało tutaj zajrzeć?
21: Bardzo dużo, bo jest to gratka. Ona nie jest zawsze otwarta, tylko w wybrane dni i dlatego dużo osób chętnie korzysta.
1: A na pani jakie salonka robi wrażenie? Rzuć ducha historii?
21: Nieodmiennie piorunujące. Ducha historii, ducha luksusu.
1: Tak, jak już słyszeliście, z okazji dziesięciolecia stacji muzeum przygotowano mnóstwo atrakcji dla miłośników kolei, ale jest też coś na ząb. Widzę przed sobą wars. Tak jest, wagon warsu. Co dzisiaj przygotowaliście, jakieś specjalne menu?
22: Tak, specjalne pod dzieci, tak zbliża się właśnie, czyli jutro już Dzień Dziecka, więc mamy dla nich popcorn, hamburgera mięsnego, wege, frytki, to co najbardziej lubią, z ketchupem, oraz dla starszych, tak, kawa, herbata, napoje, również lemoniada dla schłodzenia się, bo dzisiaj mamy duszno, tak, więc pogoda nam dopisała. No i tak, mamy ręce pełne roboty. Jak to w każdym warsie, czy stacjonarnie, czy na kolei, tak, w podróży.
1: Widzę duże zainteresowanie, spora kolejka.
22: Tak, spora kolejka, ale dajemy radę razem z kolegą.
1: Jubileusz stacji muzeum to także okazja, żeby zapytać odwiedzających, chociażby tutaj wewnątrz, poszczególne ekspozycje, a dlaczego to miejsce jest dla nich wyjątkowe. Dzień dobry, chciałam panów zapytać, dlaczego panów zdaniem stacja muzeum to miejsce wyjątkowe?
23: Tu jest to historia, przepiękna historia, która już nie, której no, można powiązać tylko to, co jest obecnie i co było kiedyś.
1: A na panu co największe wrażenie robi?
24: No ta kolejka PN36, super wygląda, mega futurystyczna na tamte czasy.
1: Panowie też uważają, że stacja muzeum to wyjątkowe miejsce?
25: Dla mnie osobiście tak, ja przyjeżdżam tutaj od młodzieńczych lat, syn jest zainteresowany koleją, no i dzisiaj dla nas atrakcja oczywiście parobus, lokomotywa parowa, no ale Czesław EP05, tak, zrobił robotę. Na razie to nas najbardziej kręci dzisiaj.
26: Nie mamy wielu muzeów kolejnictwa w Polsce, no jedno z kilku i niewątpliwie interesujące. Ja lubię tu przychodzić.
1: A co pana najbardziej tutaj zaciekawia, interesuje?
26: Ja jestem miłośnikiem starej techniki w ogóle, więc to jest przykład takiej techniki. No i tu jest mnóstwo modeli, bardzo ładnych, naprawdę szczegółowo wykonanych modeli, które po prostu cieszą oko.
1: I tak było podczas dziesięciolecia stacji muzeum. Mam nadzieję, że udało mi się chociaż trochę przekazać tej atmosfery, która podczas tego wydarzenia panowała. A w tym magazynie to już wszystko. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia.
9: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
1: Teraz mam dla was niesamowitą historię. Historię, która wydarzyła się naprawdę i która moim zdaniem nadaje się na scenariusz gotowy, scenariusz na film fabularny z nutką sensacji i romantyzmu. Jest to historia wielopłaszczyznowa, wielowątkowa. Opowiada o Warszawie lat 20-30 ubiegłego wieku, o Warszawie wojennej. Opowiada o pewnej kobiecie, bo to o niej będziemy mówić. Ona jest główną bohaterką tego materiału, a mowa o Stanisławie Umińskiej, aktorce. Niezwykle utalentowanej aktorce, która zachwyciła samego Leona Schillera. Mówi się, że ona jako jedna z nielicznych wiedziała, o co chodzi w teatrze Leona Schillera. I o nim również trochę powiemy. Powiemy trochę o warszawskich teatrach, o kondycji pomocy społecznej w tamtym czasie, o tak zwanych kobietach upadłych i o domach dla kobiet upadłych, o policji obyczajowej, bo taka również w tamtym czasie istniała. I tak, od tego wątku zaczniemy, bo warto opowiedzieć o tle historycznym tamtych czasów i warto zbliżyć się do tego okresu, kiedy dorastała nasza bohaterka. Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska, a przed wami mój gość, mój pierwszy gość, Bartłomiej Włodkowski z Fundacji AWE.
27: Stanisława Umińska to przede wszystkim dla mnie postać, która przeżywa przemiany i tych przemian w życiu przeszła wbrew pozorom wiele. To osoba, która potrafi wyciągać wnioski i jest tak wrażliwa, tak emocjonalnie wrażliwa, że dostrzega różne niuanse, których pewnie by nikt z nas, zwykły człowiek, nie dostrzegł i bardzo się tym zmianom poddaje. Ma taki zmysł dostrzegania tego, co istotne. Na warszawskiej Pradze Stanisława Umińska znalazła się w 1937 roku, kiedy powierzono jej obowiązki przełożonej zakładu dla upadłych dziewcząt przystań przy Modlińskiej 257, to dzisiejsza warszawska Białęka i właśnie wyremontowana, oddana do użytku prześliczna, secesyjna kamienica z początku wieku, z 1900 roku, z takim falującym dachem, dwiema oficynami. Budynek wyjątkowy, zwłaszcza na praskim brzegu Wisły Warszawskiej, gdzie, jak wiemy, wszystko, co przedwojenne, jest cenne, ponieważ te tereny były mocno przetrzebione, chociażby przez przechodzący front w 1934 roku, we wrześniu, w październiku. Mówię o Białęce, mówię o dużej części Brudna. Tam bardzo mało zabytków, bardzo mało obiektów historycznych, ponieważ front to wszystko zniszczył, a Modlińska ocalała, ocalała cudem. Ten obiekt jeszcze wcześniej, bo w końcu lat 20. postanowiono przeznaczyć właśnie na taki zakład, który by resocjalizował nieletnie prostytutki. Tych dziewczyn wychodzących na ulicę wieczorami było mnóstwo, 25 tysięcy, tak się szacuje. Najczęściej to były biedne dziewczyny, które przyjeżdżały ze wsi do miasta w poszukiwaniu pracy. Nie mogły jej znaleźć, albo gdzieś tam się zaczepiały na jakąś służbę u państwa, po czym pan po pewnym czasie oczekiwał nieco innego zakresu usług niż ten, który był umówiony. Dziewczyny z hukiem odchodziły, no a potem okazywało się, że nie mają się z czego utrzymać, więc wychodziły na ulicę i nikt się nimi nie zajmował. To, co zrobiły władze w Warszawie, to była policja obyczajowa, która miała zapanować sanitarnie nad tym problemem, to znaczy policjant uzbrojony w taką damę do towarzystwa, z towarzystwa charytatywnego, chodzili wieczorami po bramach i wyłapywali prostytutki, sprawdzając, czy mają aktualne badanie. Jeżeli nie miała taka dziewczyna aktualnych badań, była kierowana do szpitala chorób wenerycznych Świętego Łazarza przy ulicy Książęcej. No i tam, krótko mówiąc, była leczona, ale też nabywała jeszcze większych kontaktów w środowisku i jeszcze bardziej w tę profesję wchodziła. I tutaj pojawia się niezwykła osoba, Jadzia Jaroszewska. Jeszcze nie Benigna, ale Benigna stała się w latach 30. jedną z najbliższych współpracownic Jadzi Jaroszewskiej. Była jej prawą ręką i właściwie taką powiernicą i kontynuatorką jej misji. A ta Jadzia Jaroszewska od najmłodszych lat urodziła się w Piotrkowie, biegała po jakichś rynsztokach i szukała ludzi biednych. Wszyscy mówili o niej trochę tak przekornie, wariatka, w pozytywnym sensie oczywiście, bo całe swoje kieszonkowe wydawała na chleb i zanosiła różnym ludziom z marginesu. Opatrywała rany takim osobom. I kiedy dorosła, postanowiła robić to w sposób zawodowy, systemowy, więc wstąpiła do zgromadzenia zakonnego. Kiedy chciała te swoje idee takie bardzo ewangeliczne wcierać w życie wprost, czyli zaczęła sprowadzać dziewczyny ulicy, no to w zakonie jej podziękowano. Poszła do drugiego, historia się powtórzyła, poszła do trzeciego. Ona zresztą nie miała za złe tym zakonom, ja nie będę ich nazw wymieniał celowo, natomiast ona mówiła o tym, że tam nie było tego charyzmatu, nie było tego skierowania, które ona w sobie czuła i wtedy zatrudnia się właśnie w tym szpitalu Świętego Łazarza jako taka pomoc. Ona nie dostawała pieniędzy, miała po prostu mieszkanko, miała wyżywienie i za to miała wspierać sanitariuszy i rzeczywiście zrobiła rewolucję w tym szpitalu Świętego Łazarza, bo ona te dziewczyny pokochała. Jak któraś wychodziła, to dostawała od Jadzi Jaroszewskiej pieniądze, żeby zrobić jakieś kursy, żeby rozpocząć nowe życie. I w ten sposób narodziło się nowe zgromadzenie zakonne, przez którym przez długi czas księża przestrzegali benedyktynek, samarytanek, ponieważ dołączyły inne dziewczyny do Jadzi Jaroszewskiej. Taki punkt zwrotny to jest 6 dzień stycznia 1926 roku. I właśnie to zgromadzenie otrzymało w końcu lat 20. za sprawą jednej z pierwszych kobiet radnych, radnej Kołaczkowskiej, ten obiekt przejęty przez miasto od Leona Hajdzianego za jego długi wojenne, celem urządzenia tam właśnie takiego zakładu, który by te młode dziewczyny wspierał. Co ciekawe, już ta próba została podjęta rok wcześniej, tam się pojawiły siostry pasterzanki, ale one sobie totalnie nie dawały rady z dziewczynami, więc radna Kołaczkowska, zobaczywszy, co robi ta Jadzia Jaroszewska, powierzyła jej to dzieło. I rzeczywiście to był sukces. To znaczy Jadzia Jaroszewska i współsiostry podeszły do tego przedsięwzięcia zupełnie inaczej niż wówczas podchodzono. Nie zrobiły zakładu karnego pod tytułem zakład resocjalizacyjny, tylko zrobiły prawdziwy dom. Tam dziewczyny rzeczywiście czuły się bardzo naturalnie, bardzo swobodnie i miały szansę na błędy. To jest bardzo ważne, bo w takich zakładach w tamtych czasach raczej błędy nie były aprobowane, tylko bardzo mocno ci ludzie, którzy byli w takim zakładzie, byli poddawani takiej musztrze. Tutaj było inaczej. Jeśli któraś dziewczyna poczuła zew i na wiosnę wybywała z tego domu, uciekała, po czym wracała jesienią czasem w ciąży była przyjmowana, więc tam był zupełnie inny klimat, a jednocześnie oczywiście nauka, możliwość zdobycia wykształcenia, kursy rozmaite. I właśnie w tym domu, który zupełnie zmienia takie nasze postrzeganie pracy społecznej, był taką rewolucją, jeśli chodzi o pracę społeczną, nowatorstwem, jeśli chodzi o pracę społeczną w tamtych czasach, w 1937 roku zostaje jego szefową siostra Benigna, która wcześniej nazywała się Stanisławą Umińską.
1: I tutaj warto postawić przecinek, a właściwie wstawić słowo wyjaśnienia, bo o ile padło o siostrze Benignie, to oczywiście mowa o naszej bohaterce, o Stanisławie Umińskiej, ale jak to się stało, że ona zakonnicą została, no to o tym już w kolejnej części materiału, o tym posłuchacie za moment, ale zacznijmy od początku, czyli od tego, jakim dzieckiem była Stanisława Umińska i jak do tego aktorstwa i do tej kariery aktorskiej doszło, jak ona się potoczyła i o co chodzi z wyjazdem do Paryża, o co chodzi z tą miłością, która doprowadza do szaleństwa i doprowadza nas do pewnych czynów, do pewnych dylematów, które są trudne życiowo, po ludzku i moralnie, ale o tym posłuchacie już za moment. Co takiego zadziało się w życiu Stanisławy Umińskiej, że dokonywała takich, a nie innych wyborów? Na czym polegała jej przemiana i dlaczego musiała rzucić aktorstwo?
27: Urodziła się jako dziecko w sześciosobowej rodzinie bardzo biednych ludzi. Jej ojciec był tragarzem na dworcu głównym. Dziewczyna, która tak po ludzku mówiąc właściwie nie miała żadnych szans na żadną karierę. Natomiast od dziecka, to potwierdzają wszystkie wspomnienia i ona sama o tym pisze w swoich wspomnieniach, uwielbiała występować, uwielbiała recytować. Kontakt z poezją dawał jej niebywałe odczucia. Zresztą sama wspomina, że miała 6 latek i przy choince postawiono ją na krześle i ona cały wieczór wigilijny deklamowała i śpiewała i sama pisze, znajdowała w tym wielką radość. I oczywiście czasy były trudne, ona poszła do szkoły w 1909 roku jako 8-latka, ale musiała tę naukę przerwać ze względu na pierwszą wojnę światową. Wtedy pojawił się też w rodzinie kryzys, ojciec stracił pracę, musiała pracować jako nastolatka, u kapelusznika zresztą, po czym w 1919 roku dostaje się na taką pensję, na taki wydział aktorsko-wokalny pani Hryniewickiej. To był taki kurs bardzo uznany w Warszawie, gdzie profesorami byli znakomici artyści. I kończy ten kurs wielkie wydarzenie, ponieważ w konkursie ogłoszonym przez szkołę aktorską w Warszawie de facto zdobywa pierwsze miejsce. Ujmuje jurorów swoim naturalizmem, swoją nieszablonowością, tym, że gra zupełnie inaczej niż wówczas obowiązywały standardy aktorskie. I co ciekawe, tej nagrody finalnie nie dostaje. Jurorzy po wielkiej awanturze, kiedy różne czynniki doszły do głosu i stwierdziły, że trzeba promować aktorstwo tradycyjne, tak to ujęto, zmieniają jej tę pierwszą nagrodę, którą jej na pierwszym posiedzeniu przyznano. Są na to dokumenty, na wyróżnienie zaledwie. Ta pierwsza nagroda wiązała się z tym, że mogłaby odbyć podróż po Europie, podróż taką kształcącą. Niestety do niej nie doszło, ale tą dziewczyną, która grała zupełnie inaczej, która grała, jakbyśmy to powiedzieli, duchowo. Ona pokazywała zupełnie nowe wymiary teatru, że teatr to nie jest tylko miejsce, które bawi, ale które ma misję do spełnienia. Wtedy tak nie myślano jeszcze. Tę dziewczynę zatrudniają w Teatrze Polskim i tam się spotyka z wielkim Leonem Schillerem. Chciałoby się powiedzieć twórcą rewolucji w teatrze. Leon Schiller, który de facto tworzy teatr duchowy, niektórzy mówią ewangeliczny, to znaczy nie chodzi tu wyłącznie o przesłanie biblijne. Chodzi o to, że Schiller twierdzi, iż teatr ma wielką misję do spełnienia. Teatr ma zmieniać nasze postawy, ma zmieniać widzów. Nie tylko dawać im rozrywkę na krótki czas, nawet nie tylko katarzis, żeby mogli zrzucić swoje emocje, ale ten teatr ma inspirować do jakościowej zmiany życia, do dokonywania wyborów. To jest zupełnie nowa perspektywa. I Schiller właśnie w tym Teatrze Polskim, on sam to pisze w swoich wspomnieniach, że pamięta rozmowy z tą młodziutką aktorką, że tylko ona spośród całego zespołu teatralnego rozumiała tę jego ideę, rozumiała, czym jest teatr ducha. No i rzeczywiście zaczyna się wielka kariera aktorska Stasi Umińskiej. Wielkie role, słynny Orcio, słynny Puk. To są rzeczy, o których Makuszyński, Lechoń, Pojrzeleński piszą w planach. Mówią, że to jest najlepsza aktorka młodego pokolenia. Wieszczą jej karierę światową. I pewnie by tak było, bo kolejne sezony są niezwykle intensywne. Gra dużo, podejmuje bardzo różne wyzwania, gra także w filmie, w Pani Twardowskiej.
0: Dla niej też pisze przecież w pewnym momencie Tuwim. Numer kabaretowy, byśmy dzisiaj rzekli, bo numer Mała Żigolet to jest właśnie specjalnie napisana piosenka dla Stasi Umińskiej, która też miała taki epizod w Teatrze Qui Pro Quo, prawda, w tym momencie. Ale przede wszystkim Teatr Polski i Teatr Mały, który funkcjonuje przy Teatrze Polskim, to jest to miejsce, w którym Stasia się realizuje.
2: Przed mikrofonem Jolanta Wiśniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi.
0: Wydaje się, że ludzie przychodzą na Umińską, ponieważ ona gra jednak trochę w innej manierze niż wówczas przyjęło się grać na scenie i że to jest jej wielka siła. Ona też reprezentuje taki inny typ fizyczny kobiety. To jest osoba, która się inaczej trochę ubiera, ma taką szczupłą sylwetkę, taką krótko ścięte włosy. To jest takie lansowanie też innego wizerunku. Stasia wyróżnia się zdecydowanie w tym czasie pod różnymi względami i kto wie, co by to było, gdyby nie miłość, prawda? Tutaj ta historia miłosna to jest coś, co bardzo do dzisiaj, to jest ten element jej życiorysu, który chwyta nas za serce i bardzo wielkie budzi emocje, bo to są rzeczy ponadczasowe. To jest taki wątek, takie postawienie człowieka w takich sytuacjach, których zawsze się zastanawiamy, jak byśmy się sami zachowali, prawda? Jakie byśmy podjęli decyzje, wybory. To jest też moment, w którym ludzie robią różne głupstwa, robią straszne rzeczy. Jeśli się jest zakochanym, to po prostu wszystko jest możliwe. I to jest też ten punkt zwrotny w życiu Stanisławy Umińskiej. Związek z Janem Żyznowskim, krytykiem, pisarzem, no w ogóle postacią dużo starszym człowiekiem od niej, osobowościowo myślę, że całkowicie różnym. Obopólna fascynacja i bardzo szybko przerwana przez ciężką chorobę. Bardzo szybko ci ludzie zostali postawieni w obliczu tragedii, takiego dramatu życiowego, rzeczy nieodwracalnych. I ten wybór, który jakby został dokonany przez Stanisławę Umińską, to jest taki wybór moralny, do którego odnosimy się też często do dzisiaj. Co zrobić? Co jest właściwe w takiej sytuacji? Czy można? To jest cały czas pytanie, które zadaje sobie świat. Czy wolno? Czy można? I gdzie jest ta granica? Bo Stanisława Umińska strzela, zabija swojego narzeczonego, raczej nie męża, w sytuacji, kiedy on już nie ma szans i bardzo cierpi, chory na raka wątroby w Paryżu w lipcu 1924 roku.
2: To była Jolanta Wiśniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi i Bartłomiej Włodkowski z Fundacji AWE, a przed mikrofonem Marta Kaźmierowska.
9: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
2: Zapraszam na kwadransy z kobietami Warszawy. Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska. Dziś zaglądamy do Muzeum Warszawskiej Pragi, a moim gościem jest Jolanta Wiśniewska, kustosz tegoż muzeum. Będziemy mówić o Halinie Konopackiej, warszawiance, prażance, sportsmence, ale nie tylko, bo jak usłyszycie za moment w dalszej części programu, również projektantce mody, malarce, kobiecie, która swoim życiorysem mogłaby obdzielić jeszcze kilka osób, której życiorys na pewno nadaje się na scenariusz filmowy. A teraz zapraszam do wysłuchania audycji. Moim gościem jest Jolanta Wiśniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi.
0: Jak myślimy o Halinie Konopackiej, to widzimy piękną, wysoką kobietę, szczupłą, 181 cm wzrostu, 66 kg wagi, figura modelki, wielkie oczy, piękne włosy. Kobietę, która zadziwia sprawnością fizyczną, ale także kobietę o niezwykłych też walorach intelektualnych. Kobietę renesansu, kobietę wszechstronną. Jak patrzymy na jej życie, to jest to życie pełne zwrotów, pełne też trudnych momentów, z których Halina Konopacka się podnosi i idzie dalej. Urodzona w Rawie Mazowieckiej, ale warszawianka, też prażanka, bo mieszkała na Kamionku w kamienicy przy ulicy Grochowskiej 362 i to jest dom, który do dzisiaj stoi, na którym w tym roku Fundacja Lotto imienia zresztą Haliny Konopackiej wspólnie z dzielnicą Praga Południe odsłoniły tablicę pamiątkową poświęconą Halinie Konopackiej. Została zapamiętana przede wszystkim jako pierwsza polska mistrzyni olimpijska, jako wszechstronna nie tylko lekkoatletka, wszechstronna sportsmenka, bo Halina Konopacka uprawiała wiele dyscyplin, około 10 dyscyplin lekkoatletycznych, ale także narciarstwo, pływanie, biegała, jeździła w rajdach samochodowych, tenis, jeden z jej ulubionych sportów i osiągała w tych wszystkich dziedzinach sukcesy. To jest nasza mistrzyni olimpijska, ale trzeba przypomnieć, że ona ten medal olimpijski wywalczyła w Amsterdamie w 1928 roku. Zresztą niedawno obchodziliśmy rocznicę, bo to był dokładnie 31 lipca 1928 roku, kiedy Halina Konopacka wyszła na stadion w Amsterdamie i rzuciła dyskiem na odległość, która była wówczas rekordem świata. Była pierwszą kobietą, która na Igrzyskach Olimpijskich zdobyła w lekkiej atletyce złoty medal olimpijski. Była pierwszym sportowcem w historii polskiego sportu, który zdobył medal olimpijski. To był nasz w ogóle pierwszy medal olimpijski, złoty. To była kobieta, która uprawiała sport z entuzjazmem. Sama siebie określała jako entuzjastkę. Mówiła wielokrotnie, że nie wyobraża sobie uprawiania sportu bez entuzjazmu, że tak na poważnie i z przymusem to można uprawiać gimnastykę zdrowotną, ale na pewno nie sport, który ma być przyjemnością, ma dostarczać energii życiowej, ma być źródłem też hartowania ducha, bo ona postrzegała sport, uprawianie sportu jako taki element kształtowania osobowości, kształtowania charakteru. Uważała, że ten wysiłek, który się też wkłada w dobre uprawianie, w właściwe uprawianie sportu, kształtuje charakter i że to jest taki nieodłączny element, który pomaga odnaleźć też własną drogę, siebie.
2: Co ciekawe, o czym usłyszycie za moment, Halina Konopacka swoją karierę sportową rozpoczęła dopiero w wieku 24 lat. Stosunkowo późno i pierwsze sukcesy, rekordy Polski, ale również świata zaczęła osiągać po 4 latach. Ale jak usłyszycie za moment, o czym powie Jolanta Wiśniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi, okupione to było ciężką pracą i dyscypliną.
0: Startowała w pięcioboju, trójboju, w biegach, w sztafecie, w skoku w dal. Rzucała dyskiem, ale pchała też kulą, rzucała oszczepem. To była osoba niezwykle wszechstronnie uzdolniona. Sama mówiła, że zawdzięcza to wszystko jakiejś szczególnym tajemnicom treningu, ale przede wszystkim warunkom fizycznym. Dlatego, że te jej warunki fizyczne szczególnie ją predestynowały do uprawiania takich dyscyplin jak właśnie rzuty, czy to pchnięcie kulą, czy rzuty oszczepem, czy dyskiem, skoki, bo to były długie ręce, długie nogi. Miała też znakomite wyczucie ruchu. Potrafiła powtórzyć ruch, co jest bardzo potrzebne sportowcowi w momencie, kiedy jakby ćwiczy technikę, bo przecież technika rzutu dyskiem też między innymi polega na tym, sukcesy, żeby powtórzyć ten najlepszy ruch, najbardziej efektywny. Ona to potrafiła. Robiła to z wielką lekkością, przynajmniej na zewnątrz tak to było postrzegane, że ona po prostu wychodzi na stadion, wychodzi na bieżnię i ona rzuca, ona biegnie, ona skacze i skacze daleko, rzuca daleko, osiąga nagle Mistrzostwo Świata. Pierwsze jej Mistrzostwo Świata, to znaczy nieoficjalny rekord świata w rzucie dyskiem, to był na Agrykoli przed jakimiś znaczącymi startami i ona rzuciła na takich warszawskich jakichś zawodach, gdzie było kilkadziesiąt osób jako widzowie i ona sobie wyszła, rzuciła i wszyscy widzieli, że to daleko. O, pomyśleli, to pewnie rekord Polski. I nagle dziennikarz, który to obserwował, widzi, że tak wszyscy zaczynają biegać, jakieś takie emocje tutaj się zaczynają ujawniać. Biegają, mierzą i nagle się okazuje, że Konopacka rzuciła na rekord świata. Oczywiście był to rekord nieoficjalny, więc to jej przychodziło, no wydawałoby się, że lekko, że bez takiego większego wysiłku, co oczywiście z pewnością jest przesadą, bo wiemy, że Konopacka trenowała i to potrafiła trenować dosyć ostro. Ona wyjeżdżała do jakichś rodzinnych majątków poza Warszawę i po prostu rozczochrana w jakimś takim niedbałym stroju wychodziła na jakąś łąkę i trenowała technikę rzutu. Ta przygoda ze sportem trwała dosyć krótko, bo Halina Konopacka chyba w 31 roku zakończyła swoją karierę sportową. To się stało już po jej zamążpójściu. Ona została żoną urzędnika państwowego, dyplomaty, no i w tym momencie już ministra skarbu, znaczy przyszłego ministra skarbu, Ignacego Matuszewskiego. To było też małżeństwo, które przekraczało pewne konwenanse. Było to drugie małżeństwo Ignacego Matuszewskiego. Dla rodziny Haliny Konopackiej z pewnością nie takie łatwe do zaakceptowania. I znowu była to taka sytuacja, kiedy Halina Konopacka podejmuje własną decyzję.
2: Łamie standardy takie ogólno przyjęte.
0: Tak, z pewnością. Tak samo z pewnością uprawianie sportu wyczynowo dla kobiety w latach 20. nie było taką oczywistą karierą i wiązało się z przekraczaniem różnych barier. Trzeba też, wracając jeszcze do tego sportu, trzeba pamiętać, że był to czas, kiedy kobiety dopiero wkraczają do klubów sportowych, na areny sportowe. I nie jest to takie oczywiste, że dziewczyna z dobrego domu zajmuje się sportem, że wychodzi w krótkich spodenkach na bieżnię, że biega, skacze, że publicznie jakby uprawia sport.
2: Ale gdyby to rozmawiałyśmy o tym przed wejściem na antenę, nie miała tego oparcia w rodzinie, która była nowoczesna, to pewnie tak by się ta historia nie potoczyła.
0: Tak, cała przygoda Haliny Konopackiej ze sportem wiązała się z tym, że jej rodzina była bardzo usportowiona i podejście rodziców do wychowania dzieci, do uprawiania przez nich sportu, do spędzania czasu na wolnym powietrzu było właśnie takie, a nie inne. Rodzice zdecydowanie popierali taki fizyczny rozwój swoich dzieci, fizyczną aktywność, więc z pewnością nie byli typową mieszczańską rodziną, która zamykała swoje córki w kręgu dziewczyńskich lektur i dziewczyńskich zainteresowań.
2: Konopacka dziewczyńskie zainteresowania również miała, bo tak jak pani słucham, to mam wrażenie, że Konopacka czegoś nie tknęła, to była w tym po prostu dobra.
0: No, trzeba pamiętać, że jej wielką pasją była literatura. Ona sama pisała wiersze i to nie było pisanie takich dziewczyńskich wierszy. Ona pisała wiersze naprawdę i była w tym dobra i mogła tutaj również osiągać sukcesy. Też je osiągała. Jej wiersze publikował Skamander, publikowały Wiadomości Literackie. To były tytuły nie byle jakie, nieprzypadkowe. To nie były tytuły, w których publikowały panienki z dobrych domów swoje takie, no powiedzmy, pierwsze wiersze o miłości. Też wydała tomik wierszy i ten tomik zawierający 17 wierszy z któregoś dnia, taki był tytuł tej książeczki, też świadczy o tym, jaki potencjał, jaki talent tutaj Halina Konopacka miała. Zresztą jej takim największym przyjacielem był Kazimierz Wierzyński, poeta. Zresztą notabene drugi złoty medalista naszych Igrzysk Olimpijskich w Amsterdamie w 1928 roku, bo to on wówczas zdobył literacki laur olimpijski, złoty medal przyznawany za twórczość poetycką na Igrzyskach Olimpijskich. Wtedy był taki zwyczaj.
2: Ale i sport, i literatura to za mało dla Haliny Konopackiej, która, aby dodać trochę pikanterii życiu, wymyśla rajdy samochodowe, w których również okazuje się dobra i które pomagają jej mężowi, ale i skarbowi państwa przewieźć złoto, o czym usłyszycie za moment. Podczas tego szaleńczego rajdu, uciekając przed Niemcami, gubi swój medal olimpijski.
0: Jest kobietą, która wielokrotnie podejmuje bardzo odważne decyzje. Tutaj trzeba przypomnieć o brawurowej akcji wywożenia polskiego złota we wrześniu 1939 roku. To była akcja, która była pomysłem jej męża.
2: Tutaj przydały się te wyścigi samochodowe, te rajdy.
0: Tak, ona była znakomitym kierowcą. Potrzeba uratowania zapasów polskiego złota, zapasów Banku Polskiego, aby ono nie wpadło w ręce niemieckie. Wiadomo było, że Niemcy już się zbliżają i że ta ofensywa zbliża się do Warszawy bardzo szybko. Prawie, że w ostatniej chwili podjęto decyzję, że to złoto zostanie wywiezione. Ono zresztą było zdeponowane nie tylko w Warszawie, ale także w kilku innych miejscach i to była cała wielka logistyczna akcja, żeby to zgromadzić i jakby pod okiem już bardzo czujnych służb niemieckich i radzieckich wywieźć przez Rumunię, Turcję, Liban na zachód, tak żeby oddać ten cały zapas, depozyt do dyspozycji polskiego rządu na emigracji. To był wielki problem, ponieważ no, złoto jest ciężkim towarem. To było niemal 80 ton ładunku, który należało szybko przewieźć. Już wówczas, na samym początku, w pierwszych dniach września, kiedy zrodził się ten pomysł, nie było w Warszawie wolnych samochodów ciężarowych i wykorzystano do tego celu autobusy komunikacyjne warszawskiej, które przemalowano. I tymi autobusami cały konwój ruszył ostrzeliwywanymi drogami, przemykając się nocami w kierunku granicy rumuńskiej. Halina prowadziła jeden z samochodów na końcu kolumny i to właśnie wówczas, podczas tej pełnej emocji drogi, gdzie ścigano się z czasem, ścigano się też z wywiadem niemieckim, który śledził tę akcję od samego początku i próbował jej przeszkodzić. I to było tak, że konwój poruszał się nocami, gdzieś musiał przeczekać dzień i zwykle było tak, że w momencie, kiedy wyruszył w drogę, to miejsce, w którym konwój przeczekiwał, aby zacząć następny etap, było przez Luftwaffe bombardowane, więc wiele razy o włos Halina Konopacka, Ignacy Matuszewski i cała ekipa, która podążała z konwojem polskiego złota, ciągle ocierali się o śmierć. I w tym całym zamieszaniu gdzieś przepadło to bardzo ważne złoto osobiste Konopackiej, przepadł złoty medal olimpijski z Amsterdamu. Halina Konopacka później komentowała to, że no, to była taka cena, złoto za złoto.
2: Tego medalu niestety nigdy nie udało się odnaleźć.
0: Tak, ten medal przepadł. Ostatnio wróciła idea poszukiwania tego pierwszego polskiego medalu olimpijskiego. Wiem od Fundacji Lotto, że rozpoczęto taką akcję poszukiwania medalu.
2: A nam pozostaje żywić nadzieję, że ten medal kiedyś się odnajdzie. Moim gościem była Jolanta Wiśniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi, a przed mikrofonem Marta Kaźmierowska.
9: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.

0: Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
3: To ja też chcę.
2: 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
6: Zaprawy?
5: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
6: No, dobrej jakości.
5: A jaka?
6: No, niedroga.
5: I dokąd po nią pojedziemy?
6: Do Brikomana.
7: Dla fachowca to oczywiste. Brikoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Brikomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.

0: Radia Warszawa.
1: Teraz zabieram was w absolutnie ciekawe miejsce. Miejsce, z którego wybrzmiewa śpiew jaskółki, co zresztą usłyszycie w materiale, a mowa oczywiście o ptasim azylu, a dokładnie o ośrodku rehabilitacji dzikich zwierząt, które działa przy warszawskim ogrodzie zoologicznym. To miejsce doskonale znane warszawiakom, a to dlatego, że warszawiacy są czuli i są czujni na to, co dzieje się w naturze, a w szczególności na ptasią krzywdę. I kiedy widzą takiego ptaka, któremu dzieje się krzywda, kontaktują się albo ze strażą miejską, albo po prostu przynoszą go do ptasiego azylu. Jak wygląda rehabilitacja takiego ptaka, jak ptasi azyl działa i czy każdego ptaka możemy tam przynieść? O tym mówi Angelika Rackowska, kierownik oddziału rehabilitacji dzikich zwierząt ptasi azyl. Gdzie dokładnie się teraz znajdujemy?
2: W tej chwili znajdujemy się w środku ptasiego azylu, czyli ośrodka rehabilitacji ptasi azyl, który działa w ramach ogrodu zoologicznego. Jesteśmy w ambulatorium i to tutaj trafiają ptaki potrzebujące pomocy. Tutaj jest udzielana pierwsza pomoc, jest oceniany stan ich zdrowia i jest podejmowana decyzja co do ich dalszego losu.
1: O tym ośrodku jest dosyć głośno, to za sprawą i państwa działalności, bo jest to

0: jakość obsługi i jakość tej opieki, którą możemy zapewnić ptakom, stoi na bardzo wysokim poziomie.
1: Bo powiedzmy trochę o działalności, jak to wygląda od A do Z, jak trafia ptak i w ogóle jakie ptaki mogą do Państwa trafiać?
0: Ośrodek rehabilitacji Ptasi Azyl jest dedykowany zwierzętom, dzikim ptakom. Przepisy dotyczące dzikich zwierząt wyróżniają dwa rodzaje obiektów. Osobnymi obiektami są azyle i osobnymi obiektami są ośrodki rehabilitacji. Nasz obiekt to jest ośrodek rehabilitacji, mimo że się tak trochę myląco nazywa, czyli mamy prawo przyjmować dzikie ptaki, poddawać je rehabilitacji w celu wypuszczenia do natury. To jest bardzo ważne, żeby Państwo o tym pamiętali, ponieważ ośrodek rehabilitacji Ptasi Azyl nie jest azylem z definicji, czyli my tutaj nie utrzymujemy dożywotnio zwierząt, które nie mogą wrócić do natury, ponieważ na przykład mają urazy albo uszkodzenia ciała, które by uniemożliwiły im życie w naturze. W takiej sytuacji, jeżeli zwierzęta tak mocno pokaleczone z takim, czy na przykład tak bardzo chore trafiają do nas, to musimy podjąć decyzję, czy przekazujemy je do azylu, czy po prostu poddajemy eutanazji, no bo nie możemy wypuścić do natury zwierzęcia, które będzie później konało w męczarni przez dłuższy czas. To byłoby niehumanitarne.
1: Ile dziennie zwierząt, ile dziennie ptaków do Państwa trafia?
0: No, to jest bardzo skomplikowane pytanie, bo różnica między okresem zimowym i sezonem lęgowym jest gigantyczna. Zimą miesięcznie trafia do nas 300-400 osobników, czasami 200, powiedzmy w takim lutym, a na przykład w lipcu trafiło do nas 1600 osobników. Więc ta różnica jest od tych powiedzmy kilkunastu do kilkudziesięciu, w tym roku najwięcej to było 80 osobników dziennie.
1: Jak wygląda taka procedura właśnie przynoszenia ptaków? Tutaj do Państwa się dzwoni, informuje o tym, że takiego ptaka się znalazło i co dalej?
0: Zupełnie nie ma potrzeby dzwonić, wystarczy takiego ptaka dostarczyć do posterunku ochrony od strony Mostu Gdańskiego lub przekazać po prostu Straży Miejskiej, bo Straż Miejska też z nami współpracuje i przywozi do nas ptaki potrzebujące pomocy. W związku z tym obojętnie, czy przynoszą Państwo sami tego ptaka, czy przy pomocy straży, to ten ptak trafia właśnie tutaj do tego pomieszczenia, w którym się znajdujemy i jest wykonywana taka wstępna ocena jego stanu. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że dzikie zwierzęta mają w swojej naturze i w swoim instynkcie to, aby uciekać za wszelką cenę od czynników stresowych i żeby za wszelką cenę nie dać się złapać człowiekowi. Czyli jeżeli do nas trafiają ptaki, to znaczy, że one były już dosyć mocno ranne, albo są na przykład w jakiś zaawansowany sposób chore, lub są po prostu osobnikami młodocianymi, które nie były w stanie uciekać od osoby, która chce je złapać. W związku z tym ten próg wejścia i przeżywalność, która za tym idzie, no niestety są takie, że no nie wszystkie osobniki jesteśmy w stanie wyleczyć, nie wszystkie jesteśmy w stanie uratować. Generalnie w polskich ośrodkach rehabilitacji przeciętnie przeżywalność wynosi około 50%. Ona raczej nigdy nie przekracza 50%, ale to nie wynika z niekompetencji pracowników, tylko z tego, że zwierzęta po prostu już trafiają w bardzo słabym stanie, albo jeżeli są osobnikami młodocianymi, czyli w naszym przypadku pisklętami lub podlotami, to odchów takich młodych zwierząt również jest dosyć trudny, chociażby ze względu na zmianę pokarmu, sytuację związaną z emocjami tego zwierzęcia, to, że tak naprawdę nie wiemy, co to zwierzę pomiędzy wypadnięciem z gniazda, czy porwaniem z gniazda, a dostarczeniem do nas przeżyło. U młodych pisklęt wystarczy kilka godzin braku pokarmu i też zmiany w organizmie są na tyle trudne do odwrócenia, że te zwierzęta po prostu później padają. Więc to wszystko powoduje, że jednak ta przeżywalność w ośrodkach rehabilitacji nie jest stuprocentowa i po prostu z tym musimy się liczyć. To jest naturalne.
1: W ostatnim roku do ptasiego azylu trafiło prawie 11 tysięcy ptaków, z czego 60% to tak zwane osobniki młodociane, a mówiąc najprościej, porwane. Dlaczego porwane przez człowieka? Pani Angelika już wyjaśnia.
0: Bardzo tutaj apeluję o to, aby jeżeli znajdą Państwo ptaka i wydaje się Państwu, że to zwierzę potrzebuje pomocy, to zachęcam do skorzystania z tej strony internetowej Ptasiego Azylu, bo tam jest bardzo dokładnie rozpisane, w jaki sposób interpretować to, co widzimy, w jaki sposób postępować. A jeżeli mimo wszystko ta sytuacja jest nadal nieoczywista, zachęcam do tego, aby przed podjęciem działania zadzwonić na przykład do Straży Miejskiej na numer 986, przedstawić, co się dzieje, co Państwo widzą i dopiero wtedy, kiedy dyspozytor powie, że tak, to jest sytuacja zagrażająca i należy zareagować, dopiero wtedy podejmować działania właśnie po to, aby nie porywać niepotrzebnie ptaków. Ja tutaj używam tego słowa porwanie adekwatnie do problemu, ponieważ najczęściej mieszkańcy Warszawy nie wiedzą, że oprócz takiej fazy pisklęcia w gnieździe ptaka dorosłego jest jeszcze taka faza pośrednia podlota, czyli wtedy, kiedy ptak już jest upierzony, nie mieści się w gnieździe, więc przebywa poza gniazdem, jest jeszcze zaopiekowany i dokarmiany przez rodziców, ale jeszcze nie potrafi latać, bo dopiero się tego uczy. W ciągu kilku dni się nauczy latać. Ale często właśnie takie ptaki są zabierane z natury, no bo ludzie widzą takiego ptaka, na przykład takiego kosa, który biega, nie lata, no więc oczywistym jest, że coś mu się stało, potrzebna jest mu pomoc. Zabierają go spod opieki rodziców i to jest, jednocześnie jest to przerwanie tej najważniejszej lekcji życia w naturze dla tego zwierzęcia, tej najważniejszej lekcji życiowej, którą mógł uzyskać od rodziców. My nie jesteśmy w stanie nauczyć ptaków życia i radzenia sobie ze wszystkimi zagrożeniami w tym miejscu, do którego trafią. Staramy się oczywiście tak, ale nie będziemy w stanie imitować zmiany

0: temperatury, zachowania drapieżników, odpowiedniego reagowania na różne na przykład dźwięki, zapachy, takie typowe w mieście, tak? Czyli wystraszania się odpowiednich rzeczy, ignorowania też odpowiednich rzeczy. Nie jesteśmy w stanie tego w ośrodku rehabilitacji nauczyć tych zwierząt. W związku z tym, jeżeli nie ma pewności, że zwierzę faktycznie potrzebuje pomocy, czyli widzimy uraz skrzydła, nogi, dorosły osobnik nie może latać, widzimy krew na piórach, faktycznie jakieś takie dziwne ułożenie ciała albo na przykład objawy choroby skóry jakieś, tak, u zwierzęcia, to raczej lub widzimy pisklaka, ewidentnie pisklaka w puchu poza gniazdem, jeżeli nie występują te sytuacje, to raczej nie podejmujemy działań pochopnie, bo możemy to zwierzę niepotrzebnie skrzywdzić. Naszą chęcią pomocy.
1: Pani użyła tego słowa porywać, bo to jest też hasło państwa corocznej akcji. Zostaw, nie porywaj. Ciężko tutaj mówić o złych intencjach warszawiaków, ale no to prawdopodobnie wszystko wynika po prostu z niewiedzy.
0: Tak, to wszystko wynika z chęci, z takiej ogromnej chęci zaangażowania się i zrobienia czegoś dobrego dla tego ptaka, po prostu uratowania jakiegoś zwierzęcia. I tutaj naprawdę doceniam, że warszawiacy są tacy wrażliwi i czuli na tym punkcie. No ale niestety czasami chcąc bardzo dobrze możemy zrobić źle i tutaj no już nasza rola polega na tym, aby uczyć i uczulać i to właśnie akcja Zostaw, nie porywaj ma do tego służyć. Ale jeżeli ktoś chce zgłębić wiedzę, to zachęcam od rozpoczęcia lektury naszej strony internetowej, strony właśnie Ptasiego Azylu. Tam jest bardzo dużo poradników, jak postępować w przypadku z każdego gatunku, w przypadku każdej sytuacji, którą możemy spotkać. Zaczynajmy od tego.
1: Ja to chciałam się jeszcze skupić na tych dobrych intencjach, bo niejednokrotnie słyszałam takie historie, że ktoś, kto na przykład przynosi tutaj ptaka, on się potem nawet nim interesuje, pyta o jego dalszy los.
0: Oj, takich pytań mam bardzo dużo i staram się na nie odpowiadać w miarę systematycznie. W przeciągu kilku dni najdłużej to zajmuje. I faktycznie takich pytań jest dużo, aczkolwiek nie wszystkie te pytania otrzymują takie pozytywne odpowiedzi, bo jednak, tak jak powiedziałam, sporo tych ptaków niestety nie udaje się uratować. Czasami mieszkańcy bardzo źle na to reagują. Kwestionują podjętą decyzję, czy na przykład podkreślają, że przecież takie życie jest najważniejsze. To, że ptak nie mógłby żyć samodzielnie, to jest mniej istotne jak utrzymanie go przy życiu. Powinniśmy utrzymywać przy życiu takie osobniki lub przekazywać je na przykład tym mieszkańcom pod opiekę. No, zdecydowanie jest to dosyć samolubne i dosyć egoistyczne spojrzenie, bo nie powinniśmy dzikich zwierząt traktować tak jak nasze zwierzęta domowe, które otaczamy opieką i które zostały stworzone i wychowane i wyrosły w tych naszych domowych warunkach i tak bardzo nie mają takiego instynktu naturalnego, chociaż trochę też mają tego instynktu. W każdym razie dla dzikich zwierząt możliwość realizacji swoich potrzeb, a taką potrzebą jest na przykład założenie rodziny, życie w grupie, dla gatunków, które są stadne, na przykład odlot, wtedy kiedy jest termin odlotu całej populacji, to są bardzo ważne rzeczy, bardzo istotne momenty. Zwierzę nie wie i nie zrozumie, dlaczego nie może tej swojej potrzeby zrealizować. I utrzymywanie takiego zwierzęcia w niewoli, niezgodnie zupełnie z jego potrzebami, z jego naturą, jest po prostu niehumanitarne. I nawet wyroki sądowe również tak interpretują zachowania niehumanitarne, czyli uniemożliwianie zwierzętom realizacji ich życiowego planu, właściwego dla ich gatunku. W związku z tym tutaj mam taki mały apel, aby państwo nie traktowali tych moich informacji, że niestety nie udało się uratować ptaka albo jego urazy były jednoznacznie ocenione przez lekarza weterynarii i były wskazaniem do eutanazji. Proszę bardzo, aby nie traktować tego jako nasze lenistwo czy naszą chęć pozbycia się na przykład gatunków takich jak gołębie, bo często nam się przypisuje, że gołębie są dla nas nieistotne i je w pierwszej kolejności kasujemy. No zdecydowanie tak nie jest, po prostu zawsze każde zwierzę u nas jest traktowane tak samo, niezależnie do jakiego gatunku należy, czy jest to gatunek chroniony, czy jest to gatunek pospolity. Wszystkie osobniki traktujemy podobnie, ale czasami te trudne decyzje trzeba podejmować i no nie boimy się tego robić i o tym mówić.
1: Jakie ptaki najczęściej do państwa trafiają? Może z jakimi urazami najczęściej?
0: Bardzo często są urazy, jeżeli mówimy tutaj o urazach, no to urazy kończyn, urazy skrzydeł, urazy nóg i urazy takie typowe dla uderzenia na przykład w jakąś przeszkodę, powiedzmy w szybę czy w okno, czyli obrzęki głowy, urazy oczu i co za tym idzie wszelkiego rodzaju takie zaburzenie równowagi, niedowłady, paraliże, które są właśnie skutkiem zderzenia z jakąś przeszkodą. Czasami są to właśnie budynki, czasami są to po prostu wypadki komunikacyjne. To jest jedna grupa. Dużą grupą niestety są ptaki, które mają urazy typowe dla ataku drapieżników. I o ile muszę się pogodzić z tym, że część ptaków jest drapieżna i atakuje się nawzajem, na przykład kurkowate czy ptaki drapieżne, szponiaste atakują po prostu swoje ofiary, no to trudno jest mi tutaj zrozumieć na przykład bardzo dużą ilość ptaków poranionych przez koty. A wiem o tym, że ptaki są poranione przez koty, bo często, bo wymagamy, aby osoby przekazujące te zwierzęta wypełniały taki krótki formularz przekazania, gdzie jest miejsce do napisania okoliczności, w których ten ptak został poszkodowany i tam akurat te koty dosyć często się znajdują, więc ja sama mam kota i bardzo lubię koty, ale no niestety to są bardzo sprawni, bo to sprawne drapieżniki, tak? To jest ich natura, więc no to jest nasza rola, aby jednak zabezpieczyć powiedzmy te ptaki, czy inne zwierzęta w warunkach naturalnych, jednak przed atakami kotów. Kot potrafi mocno poranić, ale również potrafi zakazić drobnoustrojami i takie ptaki często niestety później są nie do nie do uratowania po kilku dniach padają, nie jesteśmy w stanie ze względu na właśnie zakażenia i urazy wewnętrzne po prostu uratować takich ptaków po atakach drapieżniczych. Kolejny element to, czy powiedzmy kolejna grupa powodów, dla którego ptaki znajdują się w ośrodku rehabilitacji, to są różnego rodzaju choroby. I tutaj mówimy na przykład o takich chorobach typowych, na przykład dla gołębi, dosyć takich rozpowszechnianych między tymi ptakami ze względu na częsty kontakt rzęsistek, paramyksowiroza. W zeszłym roku dużym problemem dla nas był wirus gorączki zachodniego Nilu. Sporo kurkowatych, które są wrażliwe na tego wirusa, trafiało i to też były zwierzęta nie do uratowania, nie ma lekarstwa na tą chorobę. Na szczęście ten rok jest łaskawy i trafiają do nas tylko pojedyncze osobniki z objawami tej choroby, więc to jest bardzo komfortowa sytuacja, bo w zeszłym roku tych kurkowatych trafiło ponad 1000. Więc to są takie główne grupy, oprócz oczywiście tych porwanych niepotrzebnie podlotów i piskląt, główne grupy pacjentów, które trafiają do ośrodka.
1: Warto zwrócić uwagę na leczenie ptaków, na ich rehabilitację, bo jak się wejdzie do ptasiego azylu, a nie każdy może tam wejść, to wygląda to trochę jak przedszkole, gdzie łączy się w pary na przykład ptaki śpiewające, a z drugiej strony krukowate, gdzie odzwyczaja się je od człowieka, a następnie wypuszcza do natury.
0: Czyli mamy takie dwie grupy pacjentów. Pierwsza grupa pacjentów to są pisklęta i podloty i te ptaki muszą być na początku intensywnie opiekowane. One są właśnie w oddzielnym pomieszczeniu, gdzie pracownicy systematycznie przez cały dzień, bo działamy od 6 do 22, karmią je, naśladując po prostu tryb karmienia piskląt przez rodziców. Później, kiedy już te ptaki posiadają pióra, kiedy zaczynają już jeść samodzielnie, są przemieszczane do dalszej części ośrodka, gdzie jeszcze też są karmione indywidualnie. Jak już potrafią, powiedzmy, są na tyle samodzielne, że można je połączyć w grupy albo danego gatunku, albo grupy gatunków, powiedzmy na przykład ptaki śpiewające można trzymać po prostu razem, można je łączyć w takie wielogatunkowe grupy, to wtedy są przenoszone do kolejnej woliery, gdzie ten kontakt z opiekunami już jest mocno ograniczony, ma to na celu takie lekkie zdziczenie tego ptaka, czyli odzwyczajenie od opieki przez człowieka, przyzwyczajenie też do nawiązywania relacji w grupach gatunkowych czy wewnątrz własnego gatunku, czyli przyzwyczajenie do takiego życia w warunkach później zbliżonych do naturalnego, no i oczywiście nauka latania, nauka omijania przeszkód, te woliery są bardzo ciekawie wyposażone w taki sposób, że imitują warunki naturalne. Na przykład woliera dla dzięciołów ma pnie, woliery dla ptaków śpiewających mają mnóstwo gałązek, na których te ptaki mogą siadać, uczyć się omijać, chować się, tak? Więc staram się po prostu stworzyć warunki podobne do naturalnych. Wtedy, kiedy ptaki już są na tyle dojrzałe, że można je wypuścić, po prostu są wypuszczane. Albo wywożone i wypuszczane, albo wypuszczane tutaj na miejscu.
1: Z całą pewnością jeszcze tu zajrzymy, aby przyjrzeć się pracy pracowników ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt. A przed mikrofonem Marta Kaźmierowska.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
1: Zabieram Was na subiektywny spacer po warszawskiej Pradze, a spacerować będziemy z Witoldem Szabłowskim, który jest reportażystą, autorem książek kulinarno-reporterskich i trochę kulinarnie o Pradze opowiemy, ale nie tylko, bo będzie bardzo dużo historycznych ciekawostek. A przed mikrofonem Marta Kaźmierowska. Znajdujemy się przy pierwszym punkcie. Pierwszy punkt to Bazar Różyckiego.
3: Akurat jest zamknięta brama, jak tu stoimy, ale i tak mogę troszeczkę Państwu powiedzieć o tym miejscu, które jest rzeczywiście niezwykłe, bo bardzo mocno jest wpisane w historię i w tożsamość Pragi. Praga w ogóle bardzo długo była dzielnicą drewnianą. Była taką trochę biedniejszą siostrą Warszawy Lewobrzeżnej, która się pięła w górę, tam się robiło prawdziwe pieniądze, tam się robiło prawdziwe interesy. Tutaj bardzo długo ludzie mieszkali w domach drewnianych, regularnie te domy były trawione przez pożary, ale takim punktem, takim momentem, kiedy Praga zaczęła się bardzo mocno rozwijać, była budowa kolei. Wybudowano dworzec petersburski, którym można było dojechać do samej ówczesnej stolicy zaboru. No, my byliśmy w zaborze rosyjskim, więc do ówczesnej stolicy Rosji, czyli do Petersburga. I wokół dworca petersburskiego po raz pierwszy zaczęto budować domy murowane i też zaczęły się tworzyć takie naprawdę olbrzymie majątki. I do tego momentu, i było tak, że bardzo dużo było handlu na Pradze. Wiadomo, jak, gdzie dworzec, tam i handel, do dzisiaj tak jest. Gdzie handel, tam też w miarę łatwe pieniądze, ale ten handel przez wiele, wiele lat był nieuporządkowany, aż taki tutaj nasz praski, trochę aptekarz, trochę biznesmen, pan Różycki, razem ze swoim takim pomocnikiem, taką swoją prawą ręką, Żydem Manasem Rybą, wymyślili, że to jest świetny moment, żeby handel na Pradze uporządkować, że w Pradze brakuje bazaru z prawdziwego zdarzenia. Pan Różycki wykupił tutaj działki pod przyszły bazar, no i okazało się to strzałem w dziesiątkę. To znaczy Różyc, jak wypalił pod koniec XIX wieku, to wypalił w kosmos, zarabiało się tu krocie, wszyscy sprzedawcy z Różyca to byli naprawdę ludzie zamożni, no, o samym panu Różyckim nie wspominając, bo ten tu zarabiał na tym najwięcej ze wszystkich. Jak się wchodziło na bazar, to stał taki, wiele ludzi, którzy pamiętają tego Różyca jeszcze przedwojennego, stał taki wielki niebieski syfon, w którym można było kupić wodę gazowaną, a to dlatego, że pan Różycki miał również rozlewnię wód gazowanych i to też był jego biznes. Różyc był bardzo ciekawym miejscem kulinarnie, ponieważ Różyc był miejscem warszawskiego street foodu. Znowu wiadomo, gdzie dworzec, tam bazar, gdzie bazar, tam po tym jak się zrobi interesy większe, mniejsze, trzeba coś zjeść. I tutaj takim bardzo typowym praskim daniem, taką praską przekąską, było coś, czego już niestety nie uświadczymy, bo wyginęło to zwierzątko, a były to minogi. Minogi jest to takie coś, co sobie pływa w wodzie, ale nie jest ani rybą, ani rakiem. Jest to zupełnie oddzielny gatunek zwierzęcia. Polecam Państwu, żeby sobie zobaczyć w internecie, bo ono wygląda naprawdę niesamowicie. Ma taką wielką paszczę z olbrzymią ilością zębów. Kiedyś w Wiśle się to łowiło na tony i te minogi były krojone w plasterki, robiono z tego albo galaretkę, albo to po prostu zapiekano, podawano z octem i to był taki typowo praski fast food, a drugi typowo praski fast food to były pyzy. Pyzami po prostu bazar Różyckiego stał. Pyzy tutaj sprzedawano też, tak jak te minogi, na tony, na naprawdę olbrzymie ilości i właściwie ta tradycja jest kultywowana do dzisiaj, już na dużo mniejszą skalę, ale stoimy dokładnie pod lokalem Pyzy i Flaki Gorące, które zresztą wygrało kiedyś w Dechę Gazety Wyborczej za najlepszy lokal w Warszawie. I te pyzy w takie w słoiku, bardzo typowe tutaj dla okolic bazaru Życkiego, do dzisiaj można tutaj skosztować.
1: Ja o te minogi dopytam, miałeś przyjemność kosztować?
3: Tak, ale nie w Warszawie, bo w Warszawie minogów zjeść się nie da, no bo po prostu wzięły i od kiedy minóg, żeby się...
1: Wzięły i zniknęły.
3: No, wziął i wyginął. Minóg, żeby się rozmnożyć, potrzebuje popłynąć, to tak jak jesiocz, który też wyginął z powodu tego, że otworzono tamę we Włocławku i te zwierzęta, które migrują, żeby tam mieć przyjemność rozmnożenia się i przekazania swojego kodu genetycznego dalej. Te zwierzęta niestety w Wiśle się nie ostały przez tamę, no i minóg jest jednym z nich i no, dopóki jest tama we Włocławku, ale nic się nie zapowiada, że miała zniknąć, to minoga w Wiśle nie będzie. Ja próbowałem minogów na granicy rosyjsko-estońskiej w Narwie. Tam sobie płynie rzeczka Narwa, bardzo czysta, bardzo ładna, bardzo elegancka. I tam minogi są i są rzeczywiście pyszne, więc ta nasza przekąska była bardzo dobra. Co ciekawe, przed wojną w Wiśle wyławiano też na bardzo dużą skalę raki, to tylko mówię o tym, jak czysta była woda. I do raków nawiązuje restauracja Źródło, już tutaj Praska, niedaleko cerkwi, którą polecam, bo tam właśnie można spróbować raków. No nie sądzę, żeby to były raki z Wisły, ale i tak nawiązuje to do tych przedwojennych praskich tradycji. Taką niesamowitą postacią, bo jesteśmy na wejściu, właśnie pan zamknął bramę do Różyca, już nie wejdziemy, ale taką niesamowitą postacią związaną właśnie z tą stroną bazaru Różyckiego był pan Wicuś Andruszkiewicz. To był pan, który przed wojną służył na łodzi podwodnej jako wodniak, jako żołnierz, marynarz i tak dalej. Natomiast w czasie wojny zaczął handlować na bazarze Różyckiego. No i pan Wicuś, ponieważ to był dawnym żołnierzem, więc siłą rzeczy miał dobre połączenie z Armią Krajową i pan Wicuś zaczął bardzo szybko sprzedawać trefny towar, ale we współpracy z AK i najciekawszą chyba rzeczą, którą sprzedawał, były wszy zarażone tyfusem, gdzie polskie podziemie bardzo dbało o to, żeby takie wszy były dostępne dla wszystkich niemieckich żołnierzy, dla wszystkich żołnierzy Wehrmachtu, którzy chcą się tyfusem zarazić. No, była to sytuacja typu win-win. Podziemie zyskiwało na tym, że wielu Niemców nie jest zdolnych do realnej walki, za to Niemcy byli zadowoleni, że nie muszą jechać na front wschodni, gdzie już wtedy wiedzieli, że raczej z tego frontu nie wrócą. Pan Wicuś Andruszkiewicz po wojnie właśnie na ulicy Brzeskiej, tuż przy wejściu na Różyca, założył bardzo słynną restaurację, która się nazywała Schron u Marynarza, ponieważ przez chwilę wszystkie najważniejsze urzędy przez kilka pierwszych miesięcy po wojnie, wszystkie najważniejsze urzędy, to znaczy cały ten Bierut, cała ta komunistyczna wierchuszka, stacjonowali na Pradze, bo lewa strona była zniszczona po powstaniu. Więc do Wicusia Andruszkiewicza przychodzili absolutnie jeść wszyscy. Był bardzo mile widziany, trochę był taką legendą praską, ważył chyba ze 160 kilo. Są jego zdjęcia, można sobie obejrzeć. Był taki potężny pan, pan Wiesław Ochman, śpiewak operowy znany, tutaj urodzony przy ulicy Ząbkowskiej, wspominał, że jak Wicuś Andruszkiewicz szedł, trzęsła się ziemia, no ale później PRL rozpoczął tak zwaną wojnę o handel, zabierano prywaciarzom wszystkie możliwe biznesy, panu Wicusiowi również jego restaurację zabrano.
1: Przypomnę, że moim i państwa gościem jest Witold Szabłowski, reportażysta, pisarz i mieszkaniec warszawskiej Pragi, a teraz stoimy przed bardzo ładną kamienicą. Co to jest za kamienica?
3: Jest to kamienica pod Trzema Sowami, którą prażanie i też warszawiacy myślę, że bardzo dobrze znają, ale możemy założyć roboże, że ktoś jej jednak nie zna, więc bardzo państwu serdecznie polecam przyjechanie na Pragę. Naprawdę warto sobie przyjść. Ona leży na przedłużeniu kładki, więc można też sobie przejść na piechotkę, żeby ją zobaczyć. Czego tu nie ma? Tu są gryfy, tu są nietoperze, tu są wreszcie te trzy tytułowe sowy. Jest to taki budynek, który też zawdzięczamy temu, że się Praga rozbudowywała po rozbudowie kolei. Przyjechał mianowicie z Rosji taki pan Witold Masalski, bardzo bogaty człowiek, który miał też ambicje, żeby pójść w deweloperkę i on tę kamienicę, on postawił kilka budynków po lewej stronie Wisły, nie zachowały się, ale to była taka najbardziej okazała perła w jego kolekcji budynków. I tutaj w latach 30., teraz przechodzimy na tematy gastronomiczne, tutaj w latach 30. na dole była taka restauracja z pięknym szczytowym wejściem. To wejście się zachowało, do dzisiaj tam jest gastronomia. Wtedy, ponieważ znowu jesteśmy cały czas na obrzeżach tego dworca petersburskiego, więc wtedy prowadził ją pan żydowskiego, właśnie nie żydowskiego pochodzenia, po prostu Żyd, który miał na imię Abram. I restauracja, no Abram widocznie nie sądził, że trzeba jakoś tam kombinować z nazwą, więc nazwał ją po prostu U Abrama. Polska niestety w latach 30. no zwolenników narodowej demokracji było coraz więcej i oni panu Abramowi wybijali szyby. I panu Abramowi no jak po raz drugi, trzeci, czwarty musiał te okna w restauracji wstawiać tylko dlatego, że był Żydem i że komuś się to nie podobało, to wymyślił wspaniały pomysł, że trzeba zmienić nazwę restauracji. I jakąś ironią losu, bo pan Abram chciał zmienić imię na jakieś bardzo polskie i w roku 1938 zmienił nazwę swojej restauracji z U Abrama na U Adolfa. Dzisiaj jest to ironia losu, ale do dzisiaj to miejsce zachowało klimat gastronomiczny. W tej chwili jest tam pizzeria, zresztą bardzo dobra. Myślę, że z czystym sumieniem mogę państwa zaprosić na pewno do obejrzenia tej kamienicy, a myślę, że również potem na pizzkę.
1: Znajdujemy się w sercu warszawskiej Pragi. Przed nami duży, okazały, monumentalny budynek, który był kiedyś?
3: Był kiedyś dyrekcją kolei. To było przed wojną i został wybudowany w pięknym, modernistycznym wtedy stylu. Natomiast po wojnie to było dokładnie miejsce, gdzie było serce Polski Ludowej. To stąd, to co mówiłem na początku, to stąd Bierut i jego koledzy rządzili przez kilka miesięcy Polską, aż lewa strona Wisły podniosła się z gruzów na tyle, żeby można tam było umieścić władze centralne. I z tego okresu pochodzi bardzo ciekawa informacja o tym, że żołnierze podziemia, którzy jeszcze nie zostali przez komunistów aresztowani, ludzie związani z podziemiem, planowali wytrucie tej wierchuszki komunistycznej. Mianowicie próbowali się dogadać z kucharkami, do których mieli jakiś tam dostęp i planowali podać truciznę Bierutowi i jego najbliższym współpracownikom. O tym, że w ogóle taka akcja była planowana, wiemy dzięki temu, że był w nią zaangażowany nie kto inny, jak młody Władysław Bartoszewski, który jako młody człowiek był zaangażowany właśnie w działalność organizacji Wolność i Niezawisłość. I kiedy opublikowano jego dossier, kiedy opublikowano jego dokumenty, jego teczkę osobową z wiadomości, które gromadziły na jego temat, gromadziła na jego temat Służba Bezpieczeństwa, była tam m.in. informacja, że SB wiedziało o tym, że on taki zamach planuje i że jest w grupie, która próbuje tejże komunistycznej wierchuszki się pozbyć. Więc historia kuchenna, ale bardzo ciekawa o tym, jak mogliśmy stracić pierwsze komunistyczne władze Polski dzięki młodemu Władysławowi Bartoszewskiemu.
1: A teraz wędrujemy dalej. Jesteśmy w okolicach Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i opowiemy o aspekcie wielokulturowym warszawskiej Pragi, bo taki aspekt istniał i przed II wojną światową i teraz ma się całkiem nieźle. Opowiemy o tym również w kontekście kulinariów.
3: Praga zawsze była takim miejscem, które przyciągało wielokulturowość. Przed wojną była w dużej mierze żydowska, ale też byli tu Ormianie, byli Karaimi na Pradze, byli Tatarzy, było bardzo dużo, byli Rosjanie, którzy budowali kolej i którzy tu też mieszkali, po których została cerkiew. I teraz po wojnie na Pradze też jest bardzo wielokulturowo i też mam wrażenie, że bardzo często jak przyjeżdża jakaś mniejszość i zaczyna zasiedlać Warszawę, to bardzo często zaczyna od Pragi i to ma oczywiście też swój wyraz gastronomiczny. Na przykład ekspansja kuchni wietnamskiej, w ogóle kuchni z Dalekiego Wschodu, zaczęła się od Pragi, konkretnie od bazaru dziesięciolecia i z tego bazaru promieniowała na przykład zupa pho. Po raz pierwszy pojawiła się w Warszawie na bazarze dziesięciolecia, dzisiaj na Stadionie Narodowym, no, kiedyś to był Stadion Dziesięciolecia, później Bazar Dziesięciolecia, ale na przykład my jesteśmy w takim punkcie, gdzie jest pierwsza w Warszawie czebureczarnia, czyli miejsce, gdzie można kupić tradycyjne danie Tatarów krymskich, bardzo popularne w całym byłym Związku Radzieckim i do tej czebureczarni przez wiele lat, no kto wiedział, to zachodził, ja akurat byłem w tej grupie, ale nigdy nie było tam specjalnych kolejek, a ponieważ w ostatnich latach w Warszawie mieszka więcej i więcej ludzi z dawnych radzieckich republik, czyli coraz więcej Ukraińców, ale też Białorusinów, Rosjan, Litwinów, Łotyszy, to ta czebureczarnia jest okupowana bardzo słusznie, bo mają bardzo dobre czebureki. Naprawdę warto sobie tutaj zajść i spróbować. A jeżeli ktoś czebureka nie lubi, to po drugiej stronie ulicy mamy naprawdę fantastyczny bar mleczny. To taki w stylu takich najlepszych barów mlecznych. Jest boazeria na ścianie. No, może brakuje troszeczkę przywiązywanych, co znamy z filmów Stanisława Barei, widelców i noży przywiązywanych na łańcuchu do stołów. Ale i tak bar Rusałka dla miłośników baru mlecznych. Bardzo serdecznie polecam.
1: Spacerowałam wspólnie z Witoldem Szabłowskim, reportażystą, autorem książek reportersko-kulinarnych, ale również mieszkańcem warszawskiej Pragi już od 20 lat. A przed mikrofonem Marta Kaźmierowska.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa. Po drodze. Po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
4: Katarzyna Radzimirska, zapraszam Was na kolejny magazyn Po drodze Moto Warszawa, a dziś będzie w nim o tych, którzy patrolują warszawskie ulice, czuwają nad poprawnością parkowania, usuwają wraki pojazdów z dróg, edukują najmłodszych m.in. z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, mają też oko na rowerzystów i użytkowników elektrycznych hulajnóg. Mowa oczywiście o strażnikach miejskich. Tym razem z mikrofonem Meloradia wybrałam się na Plac Zamkowy, gdzie we wtorek odbyło się uroczyste święto Straży Miejskiej połączone z jubileuszem 35-lecia tej formacji. Posłuchajcie krótkiej relacji.
2: Odwiedziliśmy z mikrofonem.
5: Rozpoczynamy uroczystość oficjalnych obchodów 35-lecia Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy.
6: Zbigniew Włodarczyk, pełniący obowiązki komendant Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy.
4: Dziś wyjątkowe święto, święto Straży Miejskiej, a także 35-lecie tej formacji. To też okazja do takiego krótkiego podsumowania, jak Straż Miejska przez te 35 lat się zmieniła.
6: W 1991 roku tu na Placu Zamkowym ślubowało 120 funkcjonariuszy. Taki był stan etatowy na tamten okres. W dniu dzisiejszym zatrudnionych mamy 1800, prawie 40 osób i cały czas zwiększamy swój stan. To jest też pokaz, jak rozwinęła się ta formacja, ale wystarczy popatrzeć też, jak przez te 35 lat rozwinęło się miasto. Zwiększyły się nasze uprawnienia, ale też zwiększyły się oczekiwania mieszkańców. My na te oczekiwania staramy się na co dzień reagować. Jedno, które nam przyświecało przez cały ten okres, to żeby być blisko mieszkańców i wsłuchiwać się w potrzeby tak naprawdę ich i tego miasta.
4: Warto też powiedzieć, że to także nowocześniejsze narzędzia, nowocześniejsze najpiękniejsze samochody.
6: Tak, będzie okazja dzisiaj popatrzeć sobie na telebimach, jak Straż Miejska wyglądała w 91 roku, czym dysponowała, jaki był sprzęt, jakie wyposażenie, i zapraszam na piknik, który przygotowaliśmy dla mieszkańców, gdzie będzie można obejrzeć, czym dysponujemy dzisiaj, jakie zadania dzisiaj realizujemy.
4: Mówiliśmy o przeszłości, o tym, jak formacja się zmieniła. To w takim razie co przed, jakie przede wszystkim wyzwania?
6: W dalszym ciągu budowanie zaufania wśród mieszkańców i reagowanie na ich potrzeby. My jesteśmy otwarci na wsłuchiwanie się w głos, na to, co jest potrzebne. Wyzwania, które toczą przed wszystkimi mieszkańcami, przed naszym krajem, w tym przed Warszawą. Od niedawna jesteśmy podmiotem ochrony ludności, więc to też nowe wyzwanie, z którymi musimy się mierzyć i staramy się to jak najlepiej realizować.
7: Starszy inspektor Sławomir Synek, rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy. Podstawowy element tej uroczystości to jest oczywiście ślubowanie młodych strażników, którzy dopiero rozpoczynają pracę w Warszawskiej Straży Miejskiej, ale dodatkowo uroczystość będzie miała też na celu uhonorowanie innych strażników, którzy są już długoletnimi pracownikami Warszawskiej Straży Miejskiej, a także funkcjonariuszy, którzy przysłużyli się dla bezpieczeństwa Miasta Stołecznego Warszawy. Udział w święcie, jak widzimy, biorą także orkiestra Wojska Polskiego, bierze udział szereg gości zaproszonych na tą uroczystość, a trzeba dodać, że jest to wyjątkowe święto, bo połączone właśnie święto Straży Miejskiej z 35-leciem istnienia formacji.
4: Jak w Pana ocenie się ta Straż Miejska przez te 35 lat zmieniła?
7: Gdybyśmy patrzyli na genezę powstania Warszawskiej Straży Miejskiej, trzeba tu odnieść się do pierwszej, bardzo zbliżonej formacji, którą było MSP, Miejska Straż Porządkowa, popularnie zwaną Strażą Prezydentką. Ta formacja istniała do 1990 roku. W 1991 roku Warszawska Straż Miejska została powołana przez prezydenta Wyganowskiego i od tamtego czasu jest już formalnie Strażą Miejską. Ale od 1991 roku w Warszawie nie funkcjonowała tylko jedna straż. Te straże były rozrzucone zgodnie z podziałem administracyjnym Miasta Stołecznego Warszawy. Tu trzeba dodać, że to były straże gminne, a więc powstała wtedy Straż Gminy Centrum, Ogólnomiejska Straż, a także w poszczególnych dzielnicach, które miały statut gminy. Także powstawały straże. Od 1991 roku istnieje jedna formacja, która istnieje do tej pory. Oczywiście też w tym czasie nasza formacja ewoluowała, a więc zmieniał się sprzęt, zmieniały się przepisy, ale Straż Miejska ciągle stała na straży ładu i porządku publicznego. Jeżeli rozpoczniemy tą przygodę z Warszawską Strażą Miejską, jeżeli rozpoczniemy pracę w naszej formacji, to trzeba powiedzieć, że nigdy ta praca nie będzie nudna. Zawsze możemy znaleźć się w takiej sytuacji, kiedy będziemy robili coś nowego. Każdy referat, który istnieje w Straży Miejskiej, niesie nowe wyzwania, nowe obowiązki, a strażnicy, którzy zmieniają te referaty, przechodzą oczywiście różnego rodzaju szkolenia, są przygotowani do tej pracy, ale jednocześnie zmieniają formę tej pracy poprzez pomaganie zwierzętom, interwencje dotyczące ruchu drogowego, ratowanie życia i zdrowia ludzkiego, interwencji wobec osób nieletnich, a także możemy tu mówić o profilaktyce, takiej szeroko zakrojonej profilaktyce, a więc pracy strażników miejskich z dziećmi.
4: Coraz więcej strażników miejskich w Warszawie zyskuje na przykład uprawnienia ratownika medycznego.
7: W Warszawskiej Straży Miejskiej jest już ponad 150 ratowników i ta liczba cały czas rośnie. Ma to bardzo duże znaczenie, szczególnie wtedy, kiedy strażnicy muszą ratować czyjeś życie bądź zdrowie. Te umiejętności, które są nabyte przez funkcjonariuszy, są istotne wtedy, kiedy mamy przed sobą człowieka, który nie oddycha, który nie ma przytomności i trzeba podejmować bardzo szybkie decyzje. Wszyscy funkcjonariusze przechodzą szkolenia z zakresu ratowania medycznego, ratowania życia i zdrowia człowieka. Natomiast wyspecjalizowani ratownicy mają dużo większą wiedzę, ale tę wiedzę także przekazują swoim kolegom.
8: Starszy inspektor Ireneusz Krawczyk, w straży pracuje 18 lat. Jestem dodatkowo ratownikiem medycznym i jestem koordynatorem projektu Uliczny Patrol Medyczny. To jest projekt, w ramach którego Pomagamy osobom w kryzysie bezdomności. Skupiamy trzech partnerów w ramach tego projektu. To jest Straż Miejską Miasta Stołecznego Warszawy, Stowarzyszenie Jesteśmy Nadzieją, czyli poradnia dla osób w kryzysie bezdomności i Caritas Polska. No i w ramach tego projektu średnio 15 patroli składających się z ratowników wyjeżdża na terenie całej Warszawy, dociera w miejsca przebywania takich osób, no i udzielamy im pomocy głównie medycznej, aczkolwiek również takiej egzystencjonalnej.
4: Trudno nie zapytać, bo to będzie w magazynie motoryzacyjnym, jakiego typu pojazdami, radiowozami jeździcie i jakie wyposażenie dodatkowe macie, no bo to jednak specyficzny rodzaj pracy.
8: Jeżeli działamy w projekcie Uliczny Patrol Medyczny, to mamy do wyboru albo samochody osobowe, albo samochody dostawcze, natomiast głównym tutaj naszym wyposażeniem to jest sprzęt ratowniczy. Oprócz tego, że strażnicy mają dodatkowo uprawnienia ratownika bądź ratownika medycznego, to jeszcze dysponują sprzętem w postaci plecaków ratowniczych typu R1 i defibrylatorów AED.
4: Jest z nami strażnik miejski z najdłuższym stażem Warszawskiej Straży Miejskiej. Pan o Straży Miejskiej wie chyba wszystko.
9: Bogdan Sadłej, zastępca naczelnika oddziału specjalistycznego Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy. To jest takie pojęcie bardzo szerokie, bo nigdy nic wszystkiego się nie wie. A faktycznie w instytucjach miejskich, począwszy od Miejskiej Służby Porządkowej, pracuję od 1985 roku, czyli 41 lat. Ja pamiętam jeszcze pierwsze patrole, tak, 40 lat temu. Na całą Warszawę było łącznie 7 radiowozów, po jednym na każdą dzielnicę. Teraz to już jest po kilkanaście wozów, tak, patrolowych na dzielnicy. Dzielnic mamy dużo więcej, bo był podział ustrojowy Warszawy. No oczywiście środki przymusu nam doszły, uprawnienia szersze, tak, więc to się wszystko tak co 2, 3, 4 lata zmieniało. Mamy już teraz ponad 1700 pracowników. Chciałbym, żeby szeregi naszej firmy, tak, były zasilane przez coraz to nowsze grupy pracowników, młodych, prężnych. Bo nie ma co ukrywać, że strażnik po 60 roku życia to wartość bojowa trochę spada.
4: A panu przez te lata co dawało największą satysfakcję z pracy?
9: Czy możliwość reprezentowania miasta, kontakty z ludźmi, z mieszkańcami, bardzo szerokoprofilowe, wieloprofilowe zadania do realizacji, zabezpieczanie imprez, udzielanie pomocy osobom, które tego wymagały, pomaganie bezdomnym w okresie zim. No szereg zadań. No. Od 4 lat mamy łódź patrolową. Też akurat jest ona w dyspozycji oddziału, w którym teraz jestem zastępcą naczelnika.
4: Wspomniał pan o łodzi, ale mnie też interesuje to, jak na samym początku wyglądała kwestia radiowozów. Czym panowie jeździli? No bo to też taki przeskok.
9: Na początku jeździliśmy, jak po raz pierwszy w ogóle zobaczyłem taki patrol miejskiej służby, nomen omen tutaj na Jezuickiej. To był duży Fiat 125P, 1500 pojemności, no i tym się śmigało. Oczywiście w benzynie. Na dzień dzisiejszy przymierzamy się już do przejścia na elektryki, tak? Zgodnie z ekologią, z wymogami środowiska. Później Fiaty zostały zmienione na Polonezy. Doszły też samochody transportowe, bo trzeba było różne zabezpieczenia robić, większe grupy przewozić. No i tak doszliśmy do dnia dzisiejszego. No jeszcze jesteśmy trochę w dieslach, jeśli chodzi o przewóz osób nietrzeźwych, ale też i samochody starsze. Ma nastąpić wymiana taboru, no bo samochody pracują w systemie całodobowym, więc nic nie jest wieczne.
4: I panowie, którzy wstąpili w szeregi Straży Miejskiej, dziś będą składali uroczyste ślubowanie, jakby się każdy z panów przedstawił.
10: Mariusz Gutowski
11: i aplikant Marcin Kotowski.
4: To na początek, jak to się stało, że trafiliście do Straży Miejskiej?
11: No jeszcze gdzieś tam była chęć zmiany, tak, ku końcowi kariery, że tak powiem, bo już tam 20 parę lat pracy mam. No interesowałem się zawsze zwierzętami i tutaj no ekopatrol mnie interesował przede wszystkim, przychodząc do Straży Miejskiej, więc no złożyłem dokumenty, tak, przyszedłem rekrutację, no i dzisiaj już jestem w ekopatrolu.
10: A ja trochę z przypadku, no bo byłem jakoś takie, no przypadkiem się dowiedziałem, że są przyjęcia, że miałem, po prostu byłem w takim okresie, że szukałem pracy jakiejś takiej stałej, no bo człowiek szukał, a to tu, a to tam, a mówię, no tu ktoś mi powiedział, że tu jak się dostanie człowiek, to już jest raczej stała taka praca, że nie ma, tak jak jest podane, tak informacyjnie, tak wszystko jest w rzeczywistości i rzeczywiście jest w porządku, także myślę, że dobrze trafiłem.
4: No właśnie, dlaczego warto do Straży Miejskiej wstąpić?
11: No, dobre zarobki, ciekawa praca, tak? Można tutaj spełniać się zawodowo, tak? Doszkalać się, no i robić to, co się lubi.
4: A rekrutacja ciężka była?
10: Ciężka jest. W sensie, no jak ktoś, bo to jednak tam sprawność fizyczna musi być jakaś, no jeżeli ktoś tak się wydaje, że tam niby nie ma tego trosze dużo, ale jest, jak ktoś nie ćwiczy regularnie, to tak ciężko jest przejść. Chociażby na sportowo to dużo osób podpada.
11: Tutaj tak jak kolega mówi, sprawność fizyczna, wiedza o Warszawie, tak, znajomość topografii, no i jakieś tam podstawową wiedzę trzeba posiadać, żeby dostać się tutaj w struktury Straży Miejskiej.
4: Mówiliśmy o plusach, dlaczego warto, no a teraz co może być takim największym wyzwaniem?
11: No wyzwaniem to jest praca na ulicy, tak? No nie każdy tutaj do tego się nadaje i tutaj się spełnia, no niestety jedni ludzie nas lubią, inni trochę mniej, tak? Więc tutaj trzeba być odpornym na stres, tak? Na warunki, bo praca jest na zewnątrz i z ludźmi ciągle.
10: Dokładnie, nie można się podnieść emocjom, trzeba po prostu no, trzymać emocje na wodzy. No i minusem może być to, że jeżeli ktoś nie chciałby pracować święta czy nocki, no to tu niestety tak nie ma. Praca w święte w nocy też jest.
11: Jesteśmy całą dobę tutaj no, do dyspozycji właśnie.
4: Czego panom życzyć z okazji Dnia Straży Miejskiej?
11: Nie wiem, sukcesów przede wszystkim.
10: Tak, no i spokojnej tak. Pracy przede wszystkim, żeby nic złego się nie przytrafiło, bo jednak to może też się przytrafić, także mimo tego, że to jest Straż Miejska, no ale to jest kontakt z ludźmi, szczególnie w moim dziale, gdzie ja jestem w RPI, no to jest taki dział prewencyjny, zdarzają się ludzie z bezdomnością, z którymi trzeba podejść, albo ludzie po alkoholu, których trzeba dopilnować, no i niestety czasem dowieść, tak, no nie można, wiadomo, zostawić człowieka na ulicy, żeby coś mu się stało.
4: Albo czasami uspokoić, tak?
10: Albo czasami uspokoić. Czasem wystarczy, ale czasami to jest mało, także dużo cierpliwości trzeba mieć.
4: Czyli dużo cierpliwości i wszystkiego najlepszego.
11: Dziękujemy bardzo.
4: Przypomnę, że w tym magazynie przygotowałam dla Was relację ze Święta Warszawskiej Straży Miejskiej, połączonego z obchodami 35-lecia istnienia tej formacji. Oczywiście między wierszami starałam się też podpytać strażników miejskich, jakimi pojazdami, no bo to magazyn motoryzacyjny, jeździli jeszcze te 35 lat temu, a jakimi jeżdżą teraz, ale także też o to, jak wygląda ich codzienna praca. I w tym magazynie to już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.
2: Po drodze. Po drodze. Po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
4: Katarzyna Radzimirska, zapraszam Was na kolejny magazyn Po Drodze Moto Warszawa, a dziś w studiu Melo Radia mam wyjątkowego gościa.
2: Moto gość.
4: To Adam Miszkę, podróżnik, miłośnik polskiej motoryzacji, sam jeździ kultowym maluchem. Witam Ciebie serdecznie.
12: Witaj Kasiu, witaj. Witajcie słuchacze.
4: Adam przyjechał do nas z Krzaków, to jest miejscowość pod Górą Kalwarią, powiat piaseczyński. Właśnie z tej miejscowości Adam wyruszył w wyjątkową wyprawę swoim maluchem, błękitnym gromem. A ta wyprawa to rajd Krzyż Polski. I teraz chciałabym, żebyś powiedział, jaki cel tobie przyświecał i w ogóle skąd pomysł na taką wyprawę?
12: Pomysł na rajd Krzyż Polski to mój indywidualny projekt na przekór wszystkiemu i wszystkim, bo wiadomo, niełatwo czynić takie inicjatywy. Jest to inicjatywa zawierzenia projektu Automoto dla Każdego, który powstaje Bogu, bo ufamy, że z tego projektu powstaną bardzo dobre rzeczy. Projekt Automoto dla Każdego jest to projekt rozwoju młodzieży, młodych ludzi, dzieci przez smart klucze, śrubki, zamiast siedzieć w smartfonach godzinami, żeby przez smart śrubki i klucze uczyły się życia, współpracy, organizacji, odpowiedzialności, zaradności, takich rzeczy.
4: A wracając do samego rajdu, to wyprawa przez Polskę, to 4 odcinki, które krzyżują się w jednym miejscu.
12: Pierwotnie ten rajd miał być wykonany w 7 dni, jednym nazwijmy to strzałem. W 7 dni. No i byliśmy przygotowani, tak zakładaliśmy. Rajd północ-południe, wschód-zachód, czyli Hel, Łysa Polana na południu, Kodeń, Kostrzyń nad Odrą, tak? Taki jest krzyż, plan tego krzyża. Z centralnym punktem w Łodzi, tak? No i piękna podróż, dojechaliśmy na Hel bezproblemowo. Po drodze odwiedzaliśmy różne punkty, jak i znajomych, przyjaciół, jak Toruń, Sokołowo, Hel, Jastarnia. No i niestety, no Grom nie był przygotowany po tych remontach, które dokonywaliśmy przed rajdem, nie był przygotowany na prędkość przelotową 100-110 na autostradzie i nawet w drodze powrotnej, jakoś przed Toruniem, po prostu no, nie wytrzymały szpilki w kolektorze głowicy, no i wyleciały. Grom zaczął być głośny, tak, nieprzyjemna jazda. No i dalsza jazda z taką prędkością mogła spowodować dużo większe szkody. Też tej naprawy doraźnie jeszcze w Sokołowie u znajomego załataliśmy tą awarię, ale jednak dalsza podróż spowodowała głębszą awarię. No i stwierdziliśmy mądrze, że wrócimy do domu, ostrożnie jadąc, aby no, nie spowodować większych awarii, tak?
4: No właśnie, powiedz, jak wygląda to auto, bo ci słuchacze, którzy słuchali mojej relacji z rajdu Poloneza i naszej rozmowy, to wiedzą, ale no, on nie bez przyczyny jest nazwany Błękitnym Gromem.
12: Tak, charakterystyczny Błękitny Grom ma na masce przedniej indywidualny taki znak. Jest w barwach błękitno-pomarańczowych. Charakterystyczne barwy błękitno-pomarańczowe. Jest to symbolika kamizelki ratunkowej. Jest to odskocznia. Błękitnym Gromem poruszam się w innej czasoprzestrzeni i wymiarze geopolitycznym. Są to fenomenalne przygody życia, gdy jedzie się tym maluchem.
4: Wracając do rajdu, zamierzacie go oczywiście kontynuować dalej.
12: Zamierzamy dalej, nie poddajemy się i powstał pomysł, że rozbijemy to na 4 wypady, tak? Jeden już jest za nami, północ centrum, jeszcze zostaje południe centrum, wschód centrum i zachód centrum, tak? I ten plan chcemy kontynuować, tak?
4: Kiedy chcesz wyruszyć?
12: No, jak wspomniałem, jest awaria tego silnika. Robimy, co możemy, aby ten silnik nowy powstał. Ten silnik stary chcemy oddać na warsztaty właśnie AMDK. Tak zakładamy, tak? Dla dzieci i młodzieży. W planie mamy, że na takie ustalenia, że może uda nam się na początku lipca mieć silnik. Czyli myślę, na spokojnie, w połowie lipca powinniśmy kontynuować rajd.
4: Czyli już niedługo, ja przeglądając różne wpisy twoje na temat tego rajdu, trafiłam też na informację o tym, że prowadzona jest zbiórka na ten projekt. No właśnie, może drodzy słuchacze, ktoś z was zechce tę zbiórkę wesprzeć albo może skontaktować się z Adamem i pomóc w postawieniu tego silnika na nogi, mówiąc kolokwialnie. Gdzie znajdziemy jakiś odnośnik do zbiórki?
12: Na moim profilu Facebooka Błękitny Grom Bajagen 007. Tam są odnośniki do Buy Coffee, czyli wspieranie twórców internetowych. Tam można. Można też przez Stowarzyszenie Wędka, Dzieciom i Młodzieży Wędka z Torunia. Także też można przez to stowarzyszenie.
4: Bo potrzeby
12: Zapraszam. Potrzeby są, koszty są.
4: Dokładnie. Drodzy słuchacze, przypomnę wam, że dziś w studiu Melo Radia Adam Miszkę, podróżnik, miłośnik polskiej motoryzacji, który jeździ kultowym maluchem i robi wiele, wiele dobrego dla młodych ludzi. I teraz właśnie chciałabym się skupić na tym projekcie AMDK, Automoto dla każdego. Mnie się ten projekt już bardzo spodobał, a wy już troszeczkę działacie.
12: Tak, troszeczkę działamy w Krzakach, gdzie jest siedziba mojego prywatnego garażu, którego nazwałem Custom Event Garage. Zbieram, mobilizuję, zapraszam młodych ludzi, młodzież do współpracy w tworzeniu tego projektu. Jest Kuba, jest Franek, który no 13-letni chłopak, który sam rozbiera silniki i skrzynie biegów. To zaimponował mi. Czasami tacy pasjonaci mali mają większą wiedzę niż dorośli, także to jest fenomenalne też doświadczenie współpracować z takimi młodymi ludźmi.
4: A pamiętasz, jak się w ogóle ten projekt zaczął? Z kim na początku udało się wam popracować?
12: No właśnie z Kubą. Młody, 22-letni chłopak z ogromnym zaangażowaniem, pasją motoryzacyjną, po szkole mechanicznej. Tak, a to raz przyszedł, to dwa, to trzy. No i tak teraz już prawie nie chce wychodzić ode mnie z garażu. Także to też jest ogromna radość i satysfakcja. Też przynosi różne narzędzia też. Oczywiście, że gromadzimy. Mój garaż jest bardzo profesjonalnie wyposażony. Już zdążyłem go wyposażyć, ale ciągle czegoś brakuje, bo jak to w warsztacie, a to tego, dlatego też...
4: No warsztat żyje, tam się coś cały czas dzieje. dzieje, więc wiadomo.
12: No i właśnie to AMDK, Automotor dla Każdego, jest to też taki projekt, gdzie zamiast właśnie młodzież, dzieci siedzieć w telefonach, smartfonach, no to żeby przez właśnie klucz i smart śrubki uczyć życia, zamiast siedzieć w tym telefonie, tak? Oni mają też ogromną satysfakcję, radość. Mnie to ogromnie cieszy.
4: Jakie predyspozycje, jakie cechy charakteru twoim zdaniem pozwala młodym ludziom rozwijać ten wasz projekt?
12: Przede wszystkim zdolności manualne, chęci poznawcze. To trzeba zarażać też od małego. Moim zdaniem każdy chłopak powinien siedzieć w garażu na takich zapoznawczych, prostych mechanikach, żeby potem do trudniejszych, żeby no...
4: Dać sobie
12: nie był,
4: radę.
12: Żeby tak. Nie był bezradny w jakichś awariach, tak? Dzisiaj jest to smutne. Dzisiaj jest to smutne, ale czasami kierowcy załamują ręce jak prosta rzecz. Prosta rzecz i nie mogą sobie poradzić, tak? Także... A właśnie powstawanie takich warsztatów dla młodych no może być jakąś niszą i wypełnić tą lukę i kształcić takich młodych do zdolności manualnych, tak? Predyspozycje, chęci poznawcze, zaangażowanie.
4: Co udało się do tej pory wam wspólnie już naprawić czy no, skonstruować?
12: Grom jest cały czas modyfikowany.
4: Czyli przede wszystkim Grom.
12: Przede wszystkim Grom. Jest to no, na razie jest to początek. Jest to początek.
4: Czyli na przykład w Gromie co?
12: No wyjąć nieraz silnik, włożyć silnik, naprawić szpilki, zbudować dyfuzor własnego patentu. No różne pomalować, przykręcić, odkręcić. No rozmaite.
4: Jest co robić.
12: Jest co robić, cały czas jest co robić. Myśli o audio w środku. No przy takim samochodzie, jak się jest pasja, można bez końca modyfikować, bez końca. Dlatego też nazywam to Never Ending Project. Także bo to cały czas powstają pomysły, cały czas można coś dodać, coś poprawić. I to daje radość.
4: Melo Radio Warszawa dociera przede wszystkim właśnie do młodych ludzi. To jakby ktoś teraz słuchający pomyślał sobie, że chciałby do tego projektu dołączyć, że chciałby do was przyjść, właśnie sprawdzić siebie, swoje talenty mechaniczne, manualne, to w jaki sposób można to zrobić, gdzie się kontaktować?
12: Przez mój profil, powstaje profil AMDK, Automotor dla Każdego. Przez mój profil Błękitny Grom Bajagen 007, Adam Miszkę mój profil, też profil Stowarzyszenia Wędka. Już dużo za nami w tym garażu, ale tak naprawdę rodzi się dzieło AMDK pod patronatem Wędki właśnie, tak? Gdzie to będzie bardziej propagowane, będziemy szukać sponsorów.
4: To jest Stowarzyszenie z Torunia?
12: Tak, tak, tak. To stowarzyszenie jest bardzo doświadczone w wyciąganiu dzieci z różnych zawiłości, sytuacji trudnych w życiu. Ma ogromne doświadczenie w tym i pomaga dzieciom, tak? I młodzieży.
4: Wspominaliśmy i poświęciliśmy sporo uwagi temu waszemu projektowi, ale tak sobie teraz myślę, że no, grzechem by było nie zapytać o to, jak u ciebie zaczęła się ta przygoda z majsterkowaniem, chociażby z mechaniką, z motoryzacją. Skąd to się wzięło?
12: W moim życiu tą pierwszą osobą był mój tata, świętej pamięci. Często też pamiętam zapracowanego ojca wiecznie na dyżurach i żeby przebywać z moim tatą, to ja też wielokrotnie urywałem się z domu, żeby być z tatą i nocowałem u niego na dyżurach. Pamiętam, kiedy od rana latałem po szpitalu po sali operacyjnej, a personel miał z tego powodu ubaw. No było bardzo sympatycznie, było super. Ale byłem z tatą i tata. Tata, oprócz tego, że był doskonałym lekarzem, chirurgiem, ortopedą, ordynatorem, doskonałym diagnostą, to najchętniej lubił być w dresach, które miał koszuli, które miał podziurawioną od spawania. Gdzieś od szlifierki kątowej wypalone dziury w spodniach dresowych, ale on to kochał i tym zarażał też mnie. Dlatego dziękuję ci, tato.
4: A teraz ty starasz się zarażać tą pasją
12: tak,
4: tych młodych
12: to,
4: ludzi.
12: Też to, że tata zawsze ratował życie. No to życie najważniejsze, to przesłanie jest też cały czas ze mną, tak? I przez to też robię to, co robię.
4: Tak jest i to jest właśnie ważne, żeby ci młodzi ludzie ten cel w życiu i tą pasję odnajdowali, prawda?
12: Tak, bo to jest ważne, żeby młody człowiek miał kontakt z osobą dorosłą, bo jedna osoba dorosła może naprawić świat jednego młodego człowieka. Bo chodzi o to, żeby nie był dzieciak, dziecko, młodzież, nie było traktowana ciągle krytycznie, to krytycznie, to krytycznie, to krytycznie. Zawsze trzeba wskazywać pozytyw, zawsze trzeba wskazywać dobre strony, dobre nadzieje. Nawet jak jest źle, to trzeba zawsze wskazywać i patrzeć pozytywnie. I to jest ważne, żeby tak kształtować młodzież.
4: To na koniec krótko jeszcze o planach. Najważniejsze plany, cele twoje.
12: Cele to tak jak powiedziałem, celem, planem jest ten projekt MDK, czyli Automoto dla każdego, gdzie zbieramy oczywiście środki na wyposażenie, też i warsztatu jeszcze.
4: Rajd także.
12: Też oczywiście rajd, bo to też są koszty. Zbieramy na silnik. No potrzeby są duże, no ale próbujemy gdzie możemy.
4: I informacji o tym wszystkim, co robicie, należy szukać między innymi na twoim profilu, a także na profilu
12: Błękitny Grombaj Agent 007. Jest też moja strona www.błękitny-grom.pl bez polskich znaków. Jest też fanpage Custom Engine Garage, ale główny profil jest Błękitny Grombaj Agent 007. Powstał, dopiero będziemy go tworzyć, profil na Facebooku Automoto dla każdego.
4: Dziękuję ci bardzo, Adamie, za wizytę w studiu Meloradia. A wam, drodzy słuchacze, przypomnę, że moim gościem był Adam Miszke, podróżnik, miłośnik polskiej motoryzacji i człowiek, który robi mnóstwo dobrego dla młodych pasjonatów motoryzacji. Jeszcze raz ci bardzo dziękuję.
12: To ja dziękuję.

0: Reklama. Rozpoczyna się nowa era podróży. Cicha, dynamiczna i komfortowa. Poczujesz pulsujący rytm miasta. Przepływ nowej energii i radość z przemieszczania się. Już wkrótce w Warszawie polska premiera auta, które na nowo zdefiniuje Twój styl miejskich podróży. Nasłuchuj wiadomości z miasta, by dowiedzieć się więcej.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

0: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
8: To soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: Reklama. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: W piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
4: To ja też chcę.
3: 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
7: W drugiej alejce po prawej.
6: Pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
7: A, to prawda.
6: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
7: No jasne.
8: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.
10: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
11: Siemanko, siemanko, 10 na zegarkach, a u nas tej majlowka i go Khalid i Griffin. Gramy gorąco i już wakacyjnie, można by powiedzieć, myśląc o tym, co wydarzy się w Boom w lipcu. To są gwiazdy Tomorrowland. Tak, myślę sobie o Kaigo oczywiście. O Poka Siemano, to jest weekendowe Melo w Meloradiu, jakby ktoś pytał.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

Dobre do samochodu, how does it feel, Dubdogs i Fezo w Meloradiu. No to dajcie znać, gdzie wy tymi samochodami teraz jedziecie. A może zaparkowaliście i do końca weekendu ich nie ruszacie, bo jesteście na długim weekendzie gdzieś head od domu, nad morzem, w górach, a może za granicą. Gdziekolwiek nas słuchacie, czekam na głosówki, dajcie znać, gdzie Melo dociera razem z wami. Czekam, meloradio.pl. Wbijacie na smartfonach, a na dole macie baton, klikacie, oczywiście wyślij głosówkę i wszystko dzieje się później już samo. Robert M. Nico z numerem Dancehall Track. To jest kolejny gorący numer dla was w weekendowym Melo. Róbcie głośniej.

0: ogarnąć nas, można lubić jak lato, bo tacy gorący jesteśmy. Modelki wodarskie, lubię cię jak lato w weekendowym Melo, a co tam u was?
1: My jedziemy do schroniska wyprowadzić pieski. Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy, pięknie, wyprowadzajcie pieski, dobrego spacerowania życzymy. No i dajcie znać, co tam słychać nad tym morzem, w górach, gdziekolwiek jesteście. Czekam na wasze głosówki na naszym WhatsAppie.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Nelo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
4: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś?
4: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
0: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.

0: Albo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego wszystkie zupy instant z makaronem. 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę.

0: Zupa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: No, to jedziemy.
2: Tato, czy dziś ja prowadzę?
1: Jasne, w końcu to twój dzień.
2: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

Mark Remont z numerem Sad Story. Lubię, jak ktoś tak właśnie opowiada poważne historie, że jednak ten delikatny banan na buzi się pojawia. Lubię, jak ktoś również zapowiada swoje numery w taki sposób, jak zrobił to Alesso. Już w marcu zeszłego roku u niego w socialach pojawił się taki bardzo enigmatyczny wpis. Może czas to powtórzyć. To był krótki wpis nawiązujący do jednego z numerów stworzonego razem z One Republic kilka lat wcześniej. No i czekaliśmy, doczekaliśmy się powtórki z rozrywki, bo Alesso znów z One Republic się spotkał i nagrał i wydał In Your Eyes. Posłuchajcie ich wspólnego nowego singla, który gramy wam w weekendowym Melo.

0: Dziś jestem gotowa iść na imprezę, zagubić się w nocy w mieście. To fragment numeru Sorry Papi, topic Becky G w Melo Radio. Tak, bo to weekend, tak, bo to weekendowe Melo, w którym rozgrzewamy się przed dobrym Melo. Wieczorem wspaniały line-up u nas. Za chwilę szczegóły.
1: A już o 11 zagramy.
0: A o 11 Fast Cars and Superstars. Niecierpliwych odsyłam już teraz na player Melo Radio.pl. Tam cały line-up dobrego Melo. A ja trochę więcej na antenie o tym po 11.
1: Reklama.
2: Tymczasem w salonie Filman.
3: I jak pani widzi?
4: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
2: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
9: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
10: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
9: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
10: Super! Kiedy płyniemy?
8: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
11: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt i są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
12: Lenovo, Lenovo.
13: Piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
14: W piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
17: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
19: Lidl, to się opłaca.
20: 18,47, 12.
21: Co liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
21: To ja też chcę.
20: 24, 30.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
2: Zaprawy?
1: Dobrze. A jaka ma być zaprawa?
2: No, dobrej jakości.
1: I jaka?
2: No, niedroga.
1: I dokąd po nią pojedziemy?
2: Do Bricomana.
3: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Po reklamie. Meloradio Warszawa.
5: A choć przygodą chciałoby się powiedzieć, jest sobota, jest weekendowe Melo, jesteście wy, inni gadają, a my już wam gramy. Christian Marchi, Fast Cars and Superstars, róbcie głośniej. Tu Opoka, siema.

Talk to you, another E5 for Ultra. A skoro już to słowo padło na antenie Ultra, to zajrzyjmy do Wolego Lopeza na Instagrama, bo tam chwali się swoim remiksem, który przygotował właśnie na to wydarzenie, na którym występował. Tak, ostatnia rolka z Nowego Jorku, ale już wkrótce, za niespełna 2 miesiące, na przełomie lipca i sierpnia, pewnie rolki będzie wrzucał prosto z nad Bałtyku, bo to jedna z gwiazd tegorocznego Sunrise Festival. Zabieramy was tam z wielką radością. Bawimy się tam razem z wami przy muzyce takich gwiazd jak ten hiszpański DJ i producent Wally Lopez u nas. You can stop the beat.

Włoscy wymiatacze, Meduza. Don't wanna go home w Meloradiu. No właśnie, wy w domach, czy może jednak w czasie długiego weekendu? Dajcie znać, co u was, co planujecie na dzisiejszy wieczór, bo obiecałem parę słów o dobrym Melo i nie zawaham się ich użyć za chwilę. Świetny line-up przygotowaliśmy na dzisiaj.

0: Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 4 kilo na osobę, a polskie ziemniaki wczesne tylko 1,99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Warszawa bez kości, kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL Rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99. A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacji Industria Chimica Farmaceutica SPA.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
10: Już 13 czerwca rozpoczyna się nowa era podróży. Cicha, dynamiczna i komfortowa. Poczujesz pulsujący rytm miasta, przepływ nowej energii i radość z przemieszczania się. Już 13 czerwca w Warszawie polska premiera auta, które na nowo zdefiniuje Twój styl miejskich podróży. Nasłuchuj wiadomości z miasta, by dowiedzieć się więcej.
11: Po reklamie.

Mockingbird to Tiesto, Dmitri Vegas, Like My Gabry Ponte. Ilu z nich zobaczymy w tym roku na największych, najbardziej niezwykłych wydarzeniach muzycznych w Europie. Część z nich m.in. na Tomorrowland, a dzisiaj dobre melo od The Best of Tomorrowland. Właśnie zaczynamy punktualnie o 20. Odpalajcie Melo Radio, róbcie tak głośno, jak to tylko możliwe. Zwołujcie znajomych, sąsiadów i bawcie się z nami przez całą noc. Rehab, Skytech, Armin van Buuren, Korolowa. Kto jeszcze? Sprawdźcie line-up na player.meloradio.pl. Tam pełny wykaz wszystkich gwiazd, które dzisiaj pojawią się na naszej antenie. A teraz pojawia się Felix Jaen.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Bedford Live Sleepwalkers z numerem Out of My Head. Takie gorące numery tylko w Melo Radio w weekendowym Melo. Sobota, jakby ktoś nie pamiętał. No może się dziś zawieruszyło w głowie po wczorajszym dobrym Melo piątkowym. Za chwilę lecimy z kolejną porcją gorących, już prawie wakacyjnych numerów.
1: A już o 12:00 zagramy
0: mojego ulubieńca, Milki David Guetta. Czyli krótko mówiąc, o 12:00 robimy tyry-tyry weekendowe. Nie uciekajcie.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
8: W drugiej alejce po prawej.
7: Pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
8: A, to prawda.
7: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
8: No jasne.
9: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Jedna tu z Meloradiem zagrają

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
3: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
2: Mów szybko, gdzie byłaś?
3: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
2: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
3: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
2: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika e Farmaceutica S.p.A.
0: Buł w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays. Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
13: To ja też chcę!
12: 24, 30.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbus na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
17: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
18: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
19: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
20: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
21: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Zł 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
0: Po reklamie. Melo Radio Warszawa.
22: No cześć, cześć, już południe, inni gadają, a my już wam gramy. Milki, David Guetta, Just the Way You Are, świetny numer. posłuchajcie, i to głośno. I razem robimy tyry ty weekendowe. O, pokaż, siema.

Ale Farben Body Talk w Melo Radio to weekendowe Melo w sobotnie popołudnie, a ja dostaję piękne zdjęcia od was. Tylko zastanawiam się, czy to są zdjęcia aktualne, czy zrobione wczoraj, przedwczoraj, bo nie chce mi się wierzyć, że aż tak słonecznie dzisiaj nad Bałtykiem. Zdjęcia z Trójmiasta od Krzysztofa Krzychu. To ja bardzo bym cię prosił, żebyś wysłał może jakiś filmik i zdementował te moje pomysły, które krążą po głowie, że tam jednak dzisiaj pada. Dajcie znać, jaka u was pogoda w ten długi weekend i co porabiacie w ogóle. Czy nasza muzyka dzisiaj dostarcza wam energii? Klingande, Jubel, przed wami za chwilę Kungsi Galaxy.

taka przyjaźdźka razem z Meloradiem Win. Gibbs, Dope House i For Money w Meloradiu. To weekendowe Melo i najgorętsze numery na sobotnie popołudnie. Laru za chwilę przejmuje antenę. Bulletproof to propozycja od nas. Co wy na to?

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Jedziemy.
9: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: Buł w dół w MediaMarkt! W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
14: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
15: Ekstra, piątek i sobota, z Kaufland Kart Ekstra.
16: W piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram, 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.

Wiem, że zrobiliście teraz głośniej w samochodach i bardzo dobrze. Turn Up The Love, Forest Movement i Cover Drive w Melo. W weekendowym Melo dostałem wiadomość od naszego słuchacza Mariusza, który pozdrawia ze słonecznego Węgorzewa. Pięknie tam, chłopie, u ciebie na tym długim weekendzie, jak wnioskuję, bo to raczej wygląda na jakiś fajny kemping. Ale fajnie to też będzie nad morzem, latem. Jeszcze piękniej w Podczelu, bo to właśnie tam na przełomie lipca i sierpnia Sunrise Festival, na który zabieramy was, bo chcemy, żebyście przeżyli z nami spotkania, choćby właśnie z Jamesem Hype'em, który w tej godzinie już na antenie się pojawił, czy z Hugelem, który pojawi się za kilka minut. Dajcie znać, na którą gwiazdę czekacie najbardziej, którą chcielibyście zobaczyć, na którym koncercie i na której scenie chcielibyście się bawić razem z nami. Czekam przy WhatsAppie, a to Bebe Rexha.

0: I kto powiedział, że impreza nie może trwać przed 13:00? Fading Like a Flower, Galantis, Roxette. Tak gramy wam w weekendowym Melo, dostarczając dobrą energię wszędzie tam, gdzie jesteście, a machacie do nas z Trójmiasta teraz. Tak, drogi słuchacz doprecyzował, że tam raz chmury, raz deszcz, raz słońce. No to pozdrawiamy.
1: A już o 13:00 zagramy
0: James Hype, Sam Harper, Waterfalls.

0: Rozpoczyna się nowa era podróży. Cicha, dynamiczna i komfortowa. Poczujesz pulsujący rytm miasta. Przepływ nowej energii i radość z przemieszczania się. Już wkrótce w Warszawie polska premiera auta, które na nowo zdefiniuje Twój styl miejskich podróży. Nasłuchuj wiadomości z miasta, by dowiedzieć się więcej.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając Cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.

0: 16 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, bletka, kubańczyk, blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli, Beata Kulczycka.
1: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
3: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Po reklamie. Melo Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
4: Siemanko, to jest ten czas w weekendowym Melo, kiedy trzeba chwytać za telefon i dzwonić 321-321-777, bo za kilka minut podaj mi wyzwanie. Mam Melo Merch dla was. Dzwońcie. A to już James Hype, Waterfalls. I na Tomorrowland, i na Sunrise Festival. Będziemy tam z wami.

0: Wyzwanie. Razem ze mną jest Paweł, siemano.
1: Siema.
0: Dobra, pytanie na rozgrzewkę. Co u ciebie, gdzie jesteś i jaka jest tam pogoda?
1: Jesteśmy w Podębicach, jest super, jedziemy nad wodę, pogoda ekstra.
0: No to pięknie, czyli długi weekend w pełni. Ja mam dla ciebie, Paweł, wyzwanie. Chciałbym, żebyś teraz na chwilkę z tego pięknego miejsca, w którym jesteś, przeniósł się do Podczela, do Kołobrzegu, bo tam na przełomie lipca i sierpnia Sunrise Festival 2026. Na nim, na Red Stage, wyobrażasz sobie już to? Zamknij oczy, wyobrażaj sobie to. Na Red Stage, Axwell Ingrosso, 2/3 Swedish House Mafia. Chciałbym, żebyś, to jest twoje wyzwanie, teraz powiedział, zademonstrował, pokazał nam, w jaki sposób, będąc przed sceną, próbowałbyś przykuć ich uwagę, żebyś to ty w ich oczach przez chwilę mógł poczuć się jak gwiazda. To jest twój czas.
1: Myślę, że poszedłbym za jednym z najbardziej wiralowych TikToków o Polsce, czyli o Bobrze. Przebrałbym się za wielkiego, futrzastego bobra. Każdy zwróciłby na mnie uwagę. 100%.
0: O matko, to byłoby na pewno przeżycie, które zostałoby z chłopakami na długie, długie lata. Ja na ich miejsce na pewno zaprosiłbym cię na scenę. Wszyscy chcieliby cię zobaczyć. Paweł, no dobrze. No dobrze, bobrze, że tak powiem. W takim razie pakuję Melomerch i wysyłam do ciebie, życząc ci wspaniałego, długiego weekendu. Baw się dobrze. Do samego końca. Cześć.
1: Super, dziękuję. Udanej zabawy. Wyjmij wyzwanie.
0: A ci goście naprawdę pojawią się na Sunrise Festival w tym roku. Axwell Ingrosso, ale będzie się działo. A my was tam będziemy zabierać. Bądźcie czujni, bo na pewno jeszcze będziemy was zapraszać na antenie Meloradia do Podczela, do Kołobrzegu. Teraz More Than You Know.

All the time, John Summit, The Chainsmokers w Melo Radio, tu weekendowe Melo. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich, którzy w długi weekend popłynęli, ale też tych, którzy w długi weekend pracują. Magda, trzymamy mocno kciuki, jesteś taką reprezentantką tych wszystkich ciężko pracujących.

0: Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie.
8: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt i są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
9: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.

Akito Living on Video, taka klasyka, klubowa klasyka. Kto lubi takie numery, ręka w górę. Jeśli macie swoje takie klubowe, muzyczne perełki, które rozbudzają w was piękne wspomnienia sprzed lat, albo pozwalają patrzeć na świat z nieco innej perspektywy, mówię tu do młodszego pokolenia, to koniecznie dajcie znać, które są waszymi ulubionymi. Czekam na WhatsAppie, głosówki, wiadomości. Ślicie, ślicie. A teraz coś, co będzie wkrótce walczyć o numer jeden w 30 Meloradia. Tak coś czuję, bo to jest świetny nowy numer. Moonlight, Fordo, takim duetem ślemy do was numer Alabama 10. Zróbcie głośniej. To jest świetny numer, idealny przed wakacjami.

0: Ostatni raz zatańczysz ze mną Tripsy Kubańczyk w Melo Radio tuż przed godziną 14. No to co, gotowi do kolejnej godziny weekendowego Melo? Czekam na wiadomości i głosówki od was. Jakie macie plany na dzisiejszy wieczór?
1: A już o 14 zagramy
0: Beauty and a Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: Reklama.
1: Tymczasem w salonie Filman.
2: I jak pani widzi?
3: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
1: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
5: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
6: Lenovo, Lenovo.
7: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
10: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
11: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa.
15: Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemica Farmaceutica SPA.
16: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
17: Nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się.
18: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
17: Dziękuję.
16: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki.

0: 94 FM.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Beauty and the Beat. Gramy jako pierwszy numer punktualnie o 14. Inni gadają, a my już wam gramy taką muzykę, którą podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście. Justin Bieber, Nicki Minaj przejmują antenę Melo Radio.

Dive into me, Alok i Khalid w Meloradio, a na meloradio.pl wbijajcie, by głosować na 30 Meloradia. Wasze ulubione numery zbijamy w notowanie i listę prezentujemy w piątki o 18. Proszę zajrzeć również do propozycji, fajne numery, ciekawe, być może takie, których jeszcze nie słyszeliście, tam czekają na swoje miejsce w tym właśnie notowaniu. To jak już wejdziecie na meloradio.pl, spróbujcie również sięgnąć po szybką kasę, bo mamy parę stówek, na co tylko chcecie. Szczegóły na naszej stronie. Natalia Nekiel, bądź duży dla was.

0: Jakby ktoś pytał, ile dni do lata zostało, to 15, 21 astronomiczne do nas przyjdzie. Modelki Włodarski, lubię cię jak lato. Gdyby tytuł brzmiał kocham cię, to też byłoby dobrze. Jeśli kochacie Loreen, to mamy dla was numer od niej. Już za chwilę Euforia w Melo.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
3: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Melo!
4: Nie! Bardzo dziękujemy.
2: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama. Już 13 czerwca rozpoczyna się nowa era podróży. Cicha, dynamiczna i komfortowa. Poczujesz pulsujący rytm miasta, przepływ nowej energii i radość z przemieszczania się. Już 13 czerwca w Warszawie polska premiera auta, które na nowo zdefiniuje Twój styl miejskich podróży. Nasłuchuj wiadomości z miasta, by dowiedzieć się więcej.
1: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
2: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Stop, Kasia. Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
4: Dzięki. I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś.
4: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL Rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: No, to jedziemy.
10: Tato, czy dziś ja prowadzę?
9: Jasne, w końcu to twój dzień.
10: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
12: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Buł w dół w Mediamarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. Mediamarkt.
16: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
17: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
18: To soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki, tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
0: Po reklamie. Autopromocja.
19: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce kolorowe na

0: że radio to speed dating, sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła: lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Autopromocja. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: Robin Schulz, Jasmine Thompson, Sun Goes Down. Robin Schulz dzisiaj w dobrym mello, tak swoją drogą. Dobre mello też przed Magdą.
1: Cześć, cześć mello, a ja się właśnie zmieniam z chodzącej piękności w bóstwo, bo dzisiaj przede mną weselicho. Już się nie mogę doczekać, ale będzie sztos, impreza, pozdro dla wszystkich.
0: Mam nadzieję, że jakaś normalna muzyka też będzie, taka jak u nas na przykład. A gdzie Gosia i Olek się wybierają?
2: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Mel!
3: Nie możemy w to uwierzyć, bardzo się cieszymy.
1: Boże.
3: Ale fajnie.
0: Tak, to się naprawdę wydarzyło. Oni będą bawić się tam z nami, będą z nami zbierać wspomnienia i przeżywać te wszystkie wspaniałe chwile. Rozdajemy emocje w Meloradio. Zapraszamy was na Tomorrowland. Wbijcie na meloradio.pl, dajcie znać z kim i dlaczego chcecie tam się wybrać. Dołączcie zdjęcie albo film, a potem niech dzieje się magia. Szczegóły na naszej stronie.

0: Back in Time, Pitbull, to jest ostatni numer ode mnie dla was, macham gorąco. A, jeszcze jedno, Magda napisała, że mąż już spakował pendrive'a i powiedział, że lepiej nosić ze sobą niż prosić się o dobrą muzykę. Tak, Magda, to ta, która z mężem na wesele dzisiaj. Bawcie się dobrze i pamiętajcie, że o 20 w Melo, dobre Melo i najlepsze sety.
1: A już o 15 zagramy
0: Samfeld, Hey Son.

0: Autopromocja. Sobotnie Dobre Melo. Zaczynamy o 20:00. To będzie najlepszy set. Prosto z Tomorrowland. To będą też najlepsi z najlepszych. Armin van Buuren, Rehab, Skytek, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dziś po 20:00. Tylko w Meloradiu.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Wiecie. Autopromocja. Reklama.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
4: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
5: No wiadomo, Marian, długi weekend, mega okazji.

0: ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, bletka, kubańczyk, blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Buł w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
5: Po reklamie.

Oj, to będzie grube popołudnie i tenisowo, i muzycznie. Sam Felty Hejson na początek 15. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Ruszamy!

Martin Garrix i Ed Sheeran w Melo, tak podkręcamy tempo. Oby też w takim maja Chwalińska pokonała dzisiaj Mirrę Andrijewę w Paryżu, żebyśmy za bardzo paznokci nie obgryźli z nerwów. W całej Polsce ten doping w strefach Ibiza i w różnych lokalach. A wy jak dopingujecie naszą tenisistkę? Opowiedzcie albo wydajcie jakiś taki dźwięk zagrzewający do walki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Czekam na wasze głosówki z dopingiem dla Maji Chwalińskiej. No musi dziewczyna ten finał rozwalić, a z waszym wsparciem na pewno się uda.

Talk to you w Meloradiu, tak podkręcamy tempo 28 minut po 15 i zwalniać nie planujemy. Zaczęło się też to decydujące starcie tenisowe. Maja Chwalińska kontra Mirra Andrijewa w Paryżu. Monika napisała, że u niej w chacie cała strefa kibica, są nawet babeczki w kształcie piłek tenisowych. Z kolei Ania na WhatsAppie napisała wierszyk: Maja serwuje, Maja gna, w finale zwycięży, hurra, hurra. No i tego się trzymajmy. Maja na finale w Paryżu na pewno zwycięży, a wy możecie już niedługo pojechać na Tomorrowland z Meloradiem do Belgii. Za moment powiem wam, co trzeba zrobić.

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
3: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
2: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
3: Super! Kiedy płyniemy?
4: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
6: O.
5: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2+1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na MediaExpert.pl.
10: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
12: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.

0: Axel F., Gabry Ponte w tym numerze na antenie Meloradia. On już potwierdził swoją obecność na Tomorrowland. Wiem, kto jeszcze. Gosia i Olek, którzy ostatnio zgłosili się na meloradio.pl.
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Melo...
2: Nie! Nie możemy w to uwierzyć. Bardzo się cieszymy. Boże. Ale fajnie.
0: Wy też możecie się tak cieszyć i dołączyć do naszej wesołej ekipy, bo sami słyszycie, że dobre ziomki jadą. Napiszcie i pokażcie na meloradio.pl, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. I przeżyjmy to razem.

0: ale to dobrze brzmi. Loud Luxury jeszcze przed 16 w Meloradiu.
1: A już o 16 zagramy
0: New Religion. Baby Rexha i Fatless punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy. Gra też Maja Chwalińska, za którą trzymamy kciuki.

0: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Ekspert.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
10: To ja też chcę!

0: tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie.

0: Halo Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
1: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Bibi Rexa na dobry początek, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Alan Walker, Jonathan PZ i Liwka. To wszystko po 16. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

ale Farben w Melu Radiu, tak podkręcamy tempo. Nie wiem, co tam dzisiaj wieczorem i w nocy planujecie, ale według tego, co wyczytałem w internetach, to dla facetów lepiej będzie, jeśli zaplanują dzisiaj cimci-limci. No bo uwaga, u tych, którzy robią to rzadziej niż raz na miesiąc, ryzyko problemów zdrowotnych wzrasta o 45%. No, niektórzy wiem, że się pewnie teraz lekko podłamali, ale panowie, nic straconego. Drogie dziewczyny, dzisiaj nie ma, że boli mnie głowa, tylko zadbajcie o zdrowie. A wy, panowie, nie dziękujcie. Tu jest to Jonas Blue i Rita Ora już teraz przed nami. Podkręcamy tempo w Melo Radio 14 minut po 16.

0: Beautiful w Melo, pierwszy set dla Mai Chwalińskiej, niestety przegrany, w drugim też idzie nie najlepiej, no ale zobaczymy, co to będzie, za chwilę będę miał za to lepsze wieści, bo powiem wam, co zrobić, żeby zgarnąć 200, a zagra nam Sean Baker i Maloy.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!

0: Szerzej Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
1: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
2: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
1: O, pyszna zapiekanka.
2: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
1: To rozumiem.
2: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Ło, widzisz to, co ja?
7: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
10: To soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays. Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: 18,47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
15: To ja też chcę.
14: 24, 30.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Jedziemy.
18: Dziś ja prowadzę.
19: Prosto, w prawo.
18: Jesteśmy w salonie Cherry.
20: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

ależ to jest mocny numer. This is Love w Melo na 16 minut do 17. Czerwcówka trwa. No, portfele podejrzewam, że w niektórych przypadkach mocno wydrenowane na jakieś grille, kiełbaski i inne, ale my chętnie te wasze portfele podreperujemy. Już teraz wbijajcie na meloradio.pl, bo w poniedziałek szansa na 200 w szybkiej kasie w Melo Radio. Kto takiego siana potrzebuje, niech już teraz się zgłasza. Meloradio.pl, tam zaglądajcie. A to świeżynka w naszej playce. Meet Again, Cascade i Natalie Jane.

0: Topic i Becky G jeszcze przed 17 w Meloradiu. No nie mam dobrych wiadomości dla fanów tenisa. Niestety Maja Chwalińska dzisiaj przegrała, ale trzeba przyznać, że wicemistrzyni nadal brzmi bardzo dobrze.
1: A już o 17 zagramy
0: Think About Us. No i oczywiście za te wicemistrzynie też dla niej ogromne, ogromne brawa. A my punktualnie o 17 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo. Bądźcie z Melo.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
7: Lenovo, Lenovo.
8: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto.
11: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
10: To ja też chcę!
11: 24, 30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Na 94 FM.
13: Odliczamy do Sunrise Festival, który już od 31 lipca do 2 sierpnia. On tam będzie, on, czyli Sony Fodera, który otwiera nam 17. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

James Hype w Melo Radio, który na pewno pojawi się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Tak nakręcamy się przed lipcem. W każdy piątek po 21 u nas też Sunrise On Air, gdzie i najlepsza muza, i ciekawostki. A kto wystąpi w tym roku w Kołobrzegu? No, lista pokaźna. Afrojack, Wally Lopez, Sonny Fodera, Oliver Heldens czy Rehab. To wszystko od 31 lipca do 2 sierpnia. Słuchajcie uważnie Melo, bo rozdajemy wam wejściówki na Sunrise Festival, żebyście razem z nami mogli przeżyć te niesamowite emocje. A to już Don Diablo i Bets. Tak podkręcamy tempo, kwadrans po 17. Słuchajcie Melo Radia.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

przyjemnie to gra w furce, co nie? Fuka Elifka i Enklawa i chcę więcej w Melo Radio 26 minut po 17. 3 tygodnie niecałe zostały do wakacji, a ja za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby za bardzo za nie nie zabulić. Takie porady ode mnie. Pitbull i Christina Aguilera też nam zagrają, to jeszcze przed 18, czyli za moment.

Melo Radio Warszawa. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
6: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
5: Mów szybko, gdzie byłaś.
6: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
5: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
6: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
5: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
7: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
9: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
8: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
9: Super! Kiedy płyniemy?
10: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
11: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
12: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
13: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
14: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
15: Ale sztosy.
16: Ale co?
15: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
17: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
18: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
19: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie. Autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. Każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj już dzisiaj.

to dodam w Melo, tak podkręcamy tempo. Nie czekajcie z kupowaniem wakacji do tych niecałe 3 tygodnie, a ja słuchajcie, zrobiłem takie małe rozeznanie u ekspertów wakacyjnych, no i są zgodni, że w tym roku im dłużej będziemy czekać, no to tym więcej za takie wakacje zapłacimy, no chyba, że faktycznie poczekamy do 2 dni przed wyjazdem, no do jakiegoś lasta można upolować, no ale to nie zawsze będzie to, co chcemy. A co króluje? Turcja, Grecja i Bułgaria. Także kto chce uniknąć polskiego, to niech lepiej tam nie jedzie. Z drugiej strony nikt tak dobrze się przecież nie bawi jak Polacy. Także kto chce z rodakami, to niech jedzie.

0: Moziman w Melo jeszcze przed 18, a już wakacje na Tomorrowland w Belgii. Możecie tam pojechać razem z Melo i z kimś jeszcze. Wystarczy, że napiszecie i pokażecie nam z kim i dlaczego. Na meloradio.pl możecie to zrobić już teraz.
1: A już o 18 zagramy
0: I don't want your love. Eileen, you me, Ellie Goulding, punktualnie 18, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo. Zatem bądźcie blisko radia.
2: I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are free.

0: to promocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty-ry-ty zapraszam. Soboty i niedziele od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
2: M to muzyka, które

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
8: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
0: Po reklamie.

0: Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Oj, mocny skład na 18. Mocny Eileen Newmield Goulding na dobre wejście. Za chwilę też Calvin Harris, będzie też szał z Rihanna. To wszystko do 19. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

szał z Melo. No i to jest news. Czytam, słuchajcie, w internetach, że Polacy podejrzewani są o kradzież niemieckich krów. Wszystko dlatego, że w gospodarstwach przy polsko-niemieckiej granicy zniknęło już około 200 sztuk. No i oni obstawiają, że to właśnie nasi rodacy mają za tym stać. Dlaczego? No to w sumie nie wiadomo. No bo to wcale nie tak, że my mamy właśnie taką opinię za granicą wśród Niemców. No a sprawa jest dużo prostsza niż się może wydawać. Może tych krów wcale nikt nie ukradł, tylko one same stwierdziły, że sobie przejdą do Polski na takiego krowiego Erasmusa.

0: to You Girl. Ja już się nie mogę doczekać, gdy wystąpi na Sunrise Festival w Kołobrzegu. No zresztą nie tylko jego, bo będą też m.in. Rehab, Wally Lopez, Sonny Fodera, Sigala czy James Hype, a to wszystko już od 31 lipca do 2 sierpnia. No i słuchając uważnie Melo, macie szansę pojechać na Sunrise Festival. A najlepsza muza i ciekawostki w każdy piątek po 21 w Sunrise on Air. A u nas już za chwilę David Guetta i One Republic.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie.

To Melo, to Benassi Bros. Before przed dobrym Melo cały czas trwa, choć w czerwcówkę to u niektórych chyba na okrągło. Dobre Melo. A mówię o tym, bo Karolina podesłała mi na WhatsAppie fotkę z pozdrowieniami z rowerka wodnego, pisząc, że Melo gra nawet na środku jeziora. No ale też nie tylko tam, bo od Piotrka dostałem z kolei zdjęcie z grillowania na działce. No patrzę na stół, no i widzę, że jest się czym chłodzić, no i bynajmniej nie mówię o lodach. A jak u was długi weekend? Dawajcie znać, czekam na wasze fotki, głosówki, wiadomości. Szukaniem muzy martwić się nie musicie, ja o nią oczywiście jak zawsze zadbałem. Lost Frequencies, Live It All to świeżynka w naszej playce, więc warto dać głośniej.

0: Calvin Harris, jak remix zrobi, to przyznacie, że no mucha nie siada, tak powiem ładnie. Spektrum, Say My Name jeszcze przed 19 w Meloradio, ale po 19 też sporo się będzie działo na naszej antenie i nie zabraknie najlepszej muzy.
1: A już o 19 zagramy
0: Rumors. Jak zawsze zagramy punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo. Thomas Gray u nas po 7.

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Nelo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Po reklamie.
4: Nie ma co czekać, trzeba grać najlepszą muzę. Thomas Gray na początek 19, za chwilę też Offenbach i Martin Garrix między innymi, a ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

0: I tak sobie lucimy na kwadrans po 19. Dzisiaj prawie cała Polska żyła Paryżem, a już za kilka tygodni cały świat będzie żył Belgią, bo coraz bliżej do Tomorrowlandu, na którym wystąpi właśnie m.in. on, czyli David Guetta, który za nami. A co na Tomorrowland warto wziąć?
1: Wygodne buty, żeby stópki nie cierpiały, plecaczek, no, okulary, no i dobry nastrój i tyle.
0: I tyle, to mówiła Gosia, która pojedzie z Olkiem, no i z naszą Melo ekipą, by przeżyć Tomorrowland. Jeżeli wy też chcecie, to nie czekajcie, tylko już teraz piszcie i pokazujcie, z kim i dlaczego chcecie jechać. A robić to możecie na meloradio.pl. To Oceana i Endless Summer. Oj, teraz się zrobi dopiero gorąco.

Fisher, Tones and I i to Melo Radio, gdzie podkręcamy tempo. Before przed dobrym Melo cały czas trwa sobota, a co dobrego w tę sobotę was spotkało? Pochwalcie się na WhatsAppie Melo, czekam na wasze głosówki i wiadomości. Co dobrego przydarzyło się wam w sobotę? W Melo za chwilę przydarzy się Katy Perry.

wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland.

0: rozpoczyna się nowa era podróży. Cicha, dynamiczna i komfortowa. Poczujesz pulsujący rytm miasta, przepływ nowej energii i radość z przemieszczania się. Już wkrótce w Warszawie polska premiera auta, które na nowo zdefiniuje Twój styl miejskich podróży. Nasłuchuj wiadomości z miasta, by dowiedzieć się więcej.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
4: Dynamiczny SUV w automacie, z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
6: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.

narodowe. I numer DJ is your second name, tak podkręcamy tempo na 17 minut przed 20. Parę chwil temu was pytałem, co dobrego was w tę sobotę spotkało. Tomek z Opolszczyzny pozdrawia. No i podesłał też mi na WhatsAppie fotkę roweru, jeziorka, no i pewnego napoju, więc się nie dziwię, że to dobre przy sobocie. Longina z kolei napisała, że słucha Melo w pracy, w robocie, po pracy. Oklejam szafki, w aucie, w sumie to chyba wszędzie taka ze mnie melofanka tak napisała. No to ja mam pewien numer, przy którym te szafki to wręcz same się prawie, że będą oklejały. Meet me in the Dark to już teraz przed nami. Dajcie głośniej. Ty, Longina, daj głośniej. Bo to jest naprawdę świetny kawałek. Za chwilę też Roxy Węgiel. Jeszcze przed 20. To jest Before przed dobrym Melo. My spać bynajmniej nie idziemy. Baby, meet me in the dark. Keep it moving, keep it sharp. Hands up when the kick goes low. Hold that look and let

ależ wyciągnięte. Jason Derulo jeszcze przed 20 w Melo Radio. U nas za chwilę The Best of Tomorrowland, także wy nigdzie nie odchodźcie, tylko koniecznie zostańcie z Melo. No i co? Dobrej nocki i bądźcie niegrzeczni. Hej!

0: Reklama. No, to jedziemy.
1: Tato, czy dziś ja prowadzę?
0: Jasne, w końcu to twój dzień.
1: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
4: To ja też chcę!
3: 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. The best of Tomorrowland w Meloradio.
6: All the way from Australia to introduce to you a very young man about to take over the world. Please welcome Cyril.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Melo!
2: Nie! Bardzo dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
4: To ja też chcę.
3: 24, 30.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie.

0: Reklama.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie.

Dobry wieczór, moi drodzy. Witam was w SkyTech. To jest 75. odcinek This is SkyTech. W tym tygodniu nowa muzyka od Afrojacka, Nickiego Romero, Viona Congera, a także 30-minutowy guest mix od mojego dobrego zioma Fafaka. Na początek wielki viralowy hit Turn the Lights Off w remiksie Afrojacka. Gdziekolwiek jesteście, dajcie głośniej. Zaczynamy.

Słuchajcie, this is Skytech. Lato już tuż, tuż za rogiem. A ten numer to potwierdza. Skytech i AMRV Just About To Lose, wydany w moim labelu Horizon State. Tuż przedtem nowa wersja Gris 2000 od Lomaxa. A już za moment jeden z najczęściej granych utworów przez Solomuna w ostatnim czasie, La Isla, włoskiego producenta Katta. Dajcie głośniej.

0: Słuchajcie, this is Skytech. Potężna bomba od Keyza i Rolanda Clarka, WTF. Tuż przedtem nowy Nicky Romero i Freak, a już za chwilę. Przywitajcie gorąco. Mój dobry ziom i genialny producent Fafak. Wydajemy wspólnie muzykę już od wielu, wielu lat. W 2015 roku wydaliśmy wielki EDM-owy hit Tigers razem z Rehabem. Skytech. A niedawno w labelu Dimitriego Vegasa i Like Mike wydaliśmy numer Rules. W związku z tym Fafak dzisiaj przejmie show na pół godzinki i zaprezentuje wam swoje nowości.
1: Cześć wszystkim, z tej strony Fafak. Witam was w moim ekskluzywnym, gościnnym secie w audycji This is Skytech. Będzie melodia, energia i kilka bigroomowych brzmienia, także trochę zupełnie nowej muzyki ode mnie i kilka specjalnych editów. Lecimy, miłego słuchania.

Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy pod

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Patrz, i 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim